Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle ci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: Meloradio Inowrocław.
1: I venga conmigo!

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

0: Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

śledzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Inowrocławiu rozpoczęła nowy rok akademicki. Podczas konferencji prasowej przedstawiciele uczelni mówili o funkcjonowaniu placówki, obowiązujących ją rygorach oraz o tym, co czeka studentów w najbliższych miesiącach. Posłuchajcie sami.
3: Dzień dobry Państwu, dziękujemy za przybycie na naszą konferencję w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości. Chciałem troszeczkę wytłumaczyć, dlaczego dzisiaj. No, uważam, że nie ma lepszego dnia niż początek roku akademickiego na dyskusję o tym, co się dzieje w naszej uczelni. I też należy podkreślić, że mylnie czasem podkreślają niektóre osoby, które może być może się nieco mniej na tym znają, że jesteśmy jednostką prywatną. Tutaj należy podkreślić, że to nie jest to samo. Jest traktowane to bardzo często zamiennie. Jesteśmy jednostką niepubliczną, działającą na takich samych zasadach w zasadzie, jak jednostki publiczne. Jesteśmy jednostką zaufania publicznego, wystawiającą dokumenty respektowane przez w całym kraju i Unii Europejskiej, więc chciałem tutaj bardzo jasno i tak dobitnie powiedzieć, że uczelnie prywatne są jednostkami niepublicznymi, tak jak mamy jednostki niepubliczne przedszkola, szkoły przecież również, tak samo my jesteśmy jednostką niepubliczną i jako taka chcemy i jesteśmy w pełni transparentni. Chcemy się dzielić tym, co dzieje się na naszej uczelni z mieszkańcami miasta Inowrocławia, jedynej inowrocławskiej uczelni, więc jesteśmy to również winni mieszkańcom Inowrocławia, żeby wiedzieli po prostu, co tutaj u nas się dzieje, jakie są plany, jakie kierunki rozwoju. Przekażę być może teraz głos panu rektorowi Wiesławowi Juchaczowi.
4: Również bardzo dziękuję za przybycie. Też krótko tutaj powiem, bo może nawiążę do tego, co powiedział pan kanclerz Królewicz. My podlegamy te wszystkim rygorom, takim jak podlegają wszystkie uczelnie w Polsce, te, które są w systemie uczelnianym. Używam słowa systemie, ponieważ wczoraj słuchałem panią wiceminister szkolnictwa, która mówiła o szkołach, które gdzieś działają, wydają jakieś dyplomy, które no, nie są respektowane. My podlegamy wszystkim rygorom, podlegamy kontroli ze strony Ministerstwa, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, no i innych organów, które się tym też zajmują, jak na przykład Ministerstwo Zdrowia, jeżeli chodzi o pielęgniarstwo, więc tutaj to w nawiązaniu wszystko odbywa się na zasadach pełnej kontroli, pełnej analizy tego, co robimy, możliwości wglądu w dokumenty i finansowe, i dokumenty naukowe. I mówię to też po to, że czasami właśnie, no niestety, jak wszędzie również już w edukacji pojawiają się niektóre patologie, które wprowadzają pewien zamęt w umysłach. My jak się spotykamy z młodzieżą, to mówimy, nie wybierajcie naszej szkoły, tylko wybierajcie szkołę wyższą uczciwą, która wam da dyplom taki, który będzie respektowany, bo on, ten dyplom jest ważny na całym świecie, tylko że w Unii nie muszą mieć nostryfikacji na tej zasadzie. To jest, i wybierajcie coś takiego, żebyście nie uznali po tym, że macie czas stracony, ponieważ proszę zobaczyć coś takiego, że jeszcze mamy samorządowe, mówię tu o zawodach, związki, jak Związek Pielęgniarek, Związek Lekarzy, czy Związek Ratowników i tak dalej, którzy też analizują, też mogą tutaj przybyć i analizują, bo w tych komisjach też są przedstawiciele tych związków, ponieważ oni na przykład, jeżeli ktoś nie będzie miał spełnione, określone, wymagane, to nie będzie wpisany do Izby Pielęgniarek. No jak nie będzie wpisany do Izby Pielęgniarek, to nie będzie mógł wykonywać zawodu. Jest to tylko w nawiązaniu takim, że wszystko łącznie z finansami podlega kontroli i też nawiązanie tutaj do pana wypowiedzi pana kanclerza, otrzymujemy określone środki z budżetu państwa, otrzymujemy na stypendia, utrzymujemy na studentów niepełnosprawnych i to wszystko, co po prostu może być przekazane, jest przekazywane i później uczelnia jest analizowana pod kątem jakości. I oczywiście nasza uczelnia jest na początku tej drogi, ponieważ analiza odbywa się dopiero jak są studia magisterskie, my mamy drugi rok osobiście magistrowej i tak dalej, jest analizowana, także wówczas też można pozyskować dodatkowe granty, które pozwalają uzyskiwać środki finansowe. No ale to jest tytułem wstępu. Ja nie będę długo mówił, ale powiem tylko takie rzeczy, że nasza współpraca tutaj z samorządami układa się bardzo dobrze. Nasza współpraca polega na tym między innymi, że mamy ten budynek. Budynek, który jest na podstawie oczywiście umowy użyczenia, otrzymaliśmy go od miasta, płacimy za media, nie płacimy czynszu i to jesteśmy za to wdzięczni władzom miasta, że możemy coś takiego korzystać. Korzystamy również z obiektów starostwa, ponieważ część zajęć na pielęgniarstwie odbywa się w technikum chemicznym. Mogę tutaj nazwę teraz, jeszcze ja tę starą nazwę używam, technikum chemiczne, teraz pewno jest inna nazwa. Tam jest zespół szkół imienia chyba Jana Pawła II i tak dalej, gdzie po prostu te warunki są spełnione, więc tutaj wszystkim tym samorządom musimy podziękować za fajną współpracę. Też dzięki pomocy samorządu, dzięki pomocy niektórych firm, które działają na naszym terenie, między innymi Kometyki, która uruchomiła ten fundusz do spraw polepszania warunków funkcjonowania pewnych organów, uzyskaliśmy na przykład w tym roku grant, który pozwoli nam uruchomić jedną pracownię. W ubiegłym roku uzyskaliśmy środki, teraz w tym roku pracownię i kolega kanclerz jest na etapie zamawiania sprzętu i po prostu też proszę zobaczyć współpraca pewnych organów. Czasami właśnie pada na publicznych, czy niepublicznych, czy prywatnych, to nie w tym rzecz. Przecież kwestia edukacji i równości podmiotów w Konstytucji jest napisana ta sama. Tylko właśnie, by te środki były właściwie potem wykorzystane. Nie na cele prywatne, tylko na cele szkolne, edukacyjne i tak dalej. I właśnie mówię o tym, że Kometyka przecież nie jest firmą państwową, tylko spółką. Nie wiem, jak to nazwać, prywatną, która też ma określony fundusz, a my z tego funduszu otrzymaliśmy też drugi raz z rzędu określone środki, które możemy ponosić jakość kształcenia i tak dalej. I są jeszcze inne firmy, które też w taki sposób pomagają. Czyli proszę zobaczyć, że to nam daje możliwość rozwoju. Teraz jeżeli będziemy mieli możliwość rozwoju, na przykład w tej bazie, która tutaj jest, właściwie możliwości są wykorzystane. Oczywiście dzisiaj jest pusto, ale w sobotę już się zapełni to wszystko, w niedzielę, weekendy i również dni powszednie. I naprawdę, jeżeli zobaczymy tutaj ilość sal, bo one są zapełnione, jeżeli ta wielkość tych niektórych sal jest taka jak tutaj na przykład i na dole, to one są po prostu, jak zobaczycie w weekend, pełne. I już oczywiście tutaj jestem bardzo wdzięczny władzom za to, że co mamy, ale one pewne granice się wyczerpują, możliwości rozwoju. I teraz jeżeli byśmy chcieli coś rozwijać, a chcemy rozwijać, to pojawia się konieczność budowania nowych pracowni, uzyskiwania określonych środków i to z różnych źródeł i tak dalej. I tak samo sal dydaktycznych, które pozwolą nam rozwijać się. Bo na przykład, jeżeli staraliśmy się o środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przyjechała komisja, był środek, analiza środków możliwości, ale mówią też, patrzą oni, w co można zainwestować, żeby to dawało większe efekty, prawda? Czyli co i jak robić, żeby po prostu te korzyści były większe. My chcemy iść w kierunku takim, tutaj pan kanclerz powie więcej, ale kierunku rozwoju tych kierunków, które są kierunkami zawodowymi, bo nasza uczelnia jest wyższą szkołą o kierunkach, ukierunkowaniu zawodowym i taką chcemy pozostać. My nie będziemy ośrodkiem uniwersyteckim, bo nie mamy takiej bazy, nie mamy takiej kadry, ale mamy wystarczającą kadrę i dobrą kadrę na poziom szkoły wyższej zawodowej. I dlatego w tym kierunku również będziemy szli i uruchamiali najprościej, najłatwiej nam uruchamia studia poddyplomowe i tu chcemy iść w kierunku bardziej tego, co możemy zrobić zarządzania i w kierunku rozwoju gospodarczych kierunków, a później, jeżeli się pojawi, tak jak jest zapowiedziane w Narosławie, inkubator przedsiębiorczości, gdzie będą pracownie, możemy myśleć o kierunkach technicznych, ale to będzie wymagało po prostu pracowni i będzie wymagało nowych pomieszczeń. Także nasze tutaj działania są ukierunkowane to, co możemy zrobić, uczelnia zawodowa, współpraca z przedsiębiorcami, ukierunkowanie również na samorządy, również przekazywanie młodzieży poprzez konferencje, bo będą w tym roku akademickim dwie konferencje, tak jak w ubiegłym roku była o hejcie, gdzie uczniowie i tak dalej licznie uczestniczyli, teraz będzie o przemocy i o środkach używkach, czyli o tych wszystkich środkach uzależniających i po prostu też tutaj chcemy funkcjonować na szczeblu takim, żebyśmy po prostu byli przydatni dla przedsiębiorców, samorządów, no a przede wszystkim dla naszej tutaj kujawskiej młodzieży. No tyle chyba kolega powie.
3: Tak, tutaj należy też podkreślić pewną rolę uczelni, którą, bo wiadomo, że pierwszym takim elementem, który uczelnia no, się zajmuje, to jest kształcenie. Kształcenie kadry, co tu dużo mówić. To kadry wysokiej klasy to jest podstawa, ale też pełni rolę taką pewnej integracji, takiej agory wymiany poglądów, doświadczeń, rozmów z różnymi osobami. Czasem zdarzało się, że ktoś nam zarzucał na przykład, że my organizujemy taką radę społeczno-gospodarczą i przychodzą tutaj różni samorządowcy, z którymi rozmawiamy. Tak przychodzą, tak będą przychodzić, bo chcemy to robić, a poza tym musimy to robić. Bo jeżeli przyjeżdża kontrola z tak zwanej paki, to oni pytają nas, co zrobiliśmy dla środowiska otoczenia, dyskusji z otoczeniem, czy konsultujemy powstawanie nowych kierunków z otoczeniem. Dlatego są tutaj przedsiębiorcy, dlatego są tu samorządowcy, oni nam doradzają w tym kierunku, w którym powinniśmy iść. My nie jesteśmy alfą i omegą, nie będziemy wymyślać kierunków, które być może są niepotrzebne na rynku pracy. Dlatego przedsiębiorcy zgłaszają nam informacje, co warto uruchomić, czy jesteśmy w stanie to zrobić. To, co rektor tutaj wspominał wcześniej, kierunki techniczne, oczywiście one zawsze się przewijają, ale to jest pewien etap dojścia do tego momentu. Samorządowcy również, bo kiedyś nawet padł taki zarzut, że szkolimy kadry dla urzędów, służb i medyków. No, trochę mnie to zdziwiło. No, taka nasza rola, kształcić kadry. Więc taki zarzut, który się pojawił, był co najmniej dziwny. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że no, mamy również osoby, które są być może nieprzychylne z jakiegoś powodu. Nie rozumiem tego, ale są nieprzychylne temu, żeby w Inowrocławiu była inowrocławska uczelnia. Władze samorządowe są przychylne, dobrze się nam rozmawia z władzami. Myślę, że przyniesie to niebawem kolejne możliwości rozwoju. Będziemy o tym Państwa informować, jeżeli coś już pojawi się takiego wyraźnego i będziemy chcieli się na pewno z tym podzielić, bo w tej chwili mamy jakie kierunki? No mamy to pielęgniarstwo. Takie dwa silne filary mamy. Pielęgniarstwo i administrację, czyli taki dział powiedzmy prawny i obok tego podyplomówki z MBA, zarządzanie kryzysowym i teraz wychodząc naprzeciw temu, co nam mówią przedsiębiorcy, uruchamiamy studia podyplomowe przedsiębiorstwo, przedsiębiorczość. Takie ABC przedsiębiorczości, czyli osoby wychodzące od nas z uczelni będą wiedziały, skąd pozyskać pieniądze, gdzie mogą ulokować swoją działalność. Mówimy o mikroprzedsiębiorcach, o małych przedsiębiorstwach, nie mówimy o żadnych tutaj wielkich przedsiębiorstwach kilku tysięcznych. Nie, chodzi nam o budowanie inowrocławskich firm. Dzięki temu zatrzymamy tutaj ludzi, zatrzymamy te mądre osoby, które będą budować naszą gospodarkę i po wyjściu z tej przedsiębiorczości oni będą wiedzieli właśnie, jakie środki są unijne, z których można skorzystać. Bankowe, różne rozwiązania. Także czy to, co wspomniał tutaj pan rektor, jeżeli powstanie taka możliwość, inkubator przedsiębiorczości, czyli na początek ten rozwój, takie kompendium wiedzy, co zrobić, żeby odnieść sukces. I myślę, że to spotka się z dużym odzewem. Mamy taką nadzieję. Chcemy, żeby ten Inowrocław się rozwijał. Taka jest też nasza rola, żeby przeciwdziałać niejako odpływowi młodych ludzi, mądrych ludzi. Bo powiedzmy sobie uczciwie, jeżeli nie będzie inowrocławskiej uczelni, ci ludzie, którzy chcą się uczyć, i tak wyjadą. I najczęściej niestety nie wrócą. My musimy przeciwdziałać temu trendowi. Uruchamianie kolejnych kierunków temu na pewno sprzyja. I tutaj należy też podzielić na kilka takich etapów. No bo zawsze się dzieli, tak jak w przedsiębiorstwie. My w pewnym momencie, w pewnym sensie też jesteśmy taką instytucją. Krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe plany. Krótkoterminowe, no to powiedzmy ten rok, rozwijanie tego, co mamy,
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98 i 1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Inowrocławiu rozpoczęła nowy rok akademicki. Podczas konferencji prasowej przedstawiciele uczelni mówili o funkcjonowaniu placówki, obowiązujących ją rygorach oraz o tym, co czeka studentów w najbliższych miesiącach. Posłuchajcie sami.
3: My musimy przeciwdziałać temu trendowi. Uruchamianie kolejnych kierunków temu na pewno sprzyja. I tutaj należy też podzielić na kilka takich etapów, no bo zawsze się dzieli, tak jak w przedsiębiorstwie, my w pewnym momencie, w pewnym sensie też jesteśmy taką instytucją. Krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe plany. Krótkoterminowe, no to powiedzmy ten rok, rozwijanie tego, co mamy, polepszanie cały czas tej jakości kształcenia i oczywiście próba pozyskania nowych miejsc, bo to, co rektor też tutaj wspominał, te możliwości tego budynku się wyczerpały, więc będziemy poszukiwali nowych miejsc dla rozwoju i również pozyskiwanie środków na sale wysokiej wierności, które są niezbędne dzisiaj do kształcenia pielęgniarek już na pierwszym stopniu, czyli na tym tak zwanym licencjacie. Sale wysokiej wierności to są takie zaawansowane fantomy, w których osoba, która się uczy, po prostu wykładowca niejako symuluje niektóre działania. Jeżeli student zrobi coś źle, ten fantom zaczyna się pocić, zaczyna bełkotać, podnosi mu się ciśnienie, zaczyna zwracać. Czyli zachowuje się tak rzeczywiście, jak spotkałem się już z tym na etapie tego szkolenia, tej nauki, z czym będą się mierzyli już jako fachowcy, jako pielęgniarze, pielęgniarki. I to jest obowiązek, który na nas został nałożony. Te sale wysokiej wierności są obowiązkiem. Na razie mamy podpisaną umowę ze szpitalem, z uczelnią w Gnieźnie i tam te godziny realizujemy, ale uważam, że Inowrocław jest tak dużym miastem, powiat inowrocławski jest tak duży, że należy czynić starania, żeby takie sale wysokiej wierności były po prostu u nas. To jest na początek rząd około 1 000 000 zł. Więc tutaj należy znowu podkreślić rolę samorządów. Samorząd bardzo dobrze to rozumie, chce rozwoju naszej uczelni i taka współpraca, myślę, że nas przybliży do tego, żeby ten cel tych sal wysokiej wierności, żeby te sale wysokiej wierności powstały. Kolejny etap, czyli ten 5-letni, powiedzmy tak w skrócie, to są kolejne kierunki. Zwiększanie liczby studentów. Dzisiaj mamy ich około 300. Perspektywą rozwinięcia na przykład do 500. Jest to realne w tym okresie 5-letnim. I utworzenie takiego silnego już ośrodka medycznego, my to nazywamy Collegium Medicum dzisiaj roboczo. Chcemy, żeby powstało Collegium Medicum w Inowrocławiu i ono dzięki współpracy, myślę, że jestem przekonany, że jeżeli będzie ta współpraca taka jak jest do tej pory, to Collegium Medicum w ciągu 5 lat powstanie. 10 lat to są kolejny taki silny pion, który byśmy chcieli powiedzieć, to właśnie już te studia techniczne. I dlatego podkreślam tą konieczność takiej współpracy z samorządami, bo tylko przy takiej współpracy jesteśmy w stanie osiągnąć sukces. Uważam, nie dla uczelni, bo uczelnia jest wspólna, dobrem wspólnym wszystkich mieszkańców Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego i nie tylko, bo my się nie zamykamy tylko na powiat inowrocławski. My szkolimy również z innych powiatów. Co nas cieszy? Cieszy nas to, że coraz więcej studentów chce się do nas nawet przepisać z innych uczelni, znanych uczelni ogólnopolskich, dlatego, że dochodzi do nich ta informacja, że jesteśmy rzetelni. Jesteśmy małą uczelnią. Taką będziemy. Chcemy być niewielką uczelnią, ale bardzo profesjonalną. Do tego dążymy. To się zaczyna rozchodzić. Mamy kilka osób, wykładowców, którzy przyszli między innymi z Politechniki Bydgoskiej. Jest taka grupa. Jest kilku chętnych z innych uczelni, również znanych. Nie będziemy na razie o tym mówili. Więc ta kadra nam się bardzo dobrze rozwija i na budowaniu tej kadry możemy stworzyć właśnie kolejne kierunki. Dlatego duże wyzwania przed nami i myślę, że będę tutaj, rektor myślę to potwierdzi, że my jesteśmy tutaj tylko przez chwilę. Uczelnia jest czymś więcej niż tym, co my tutaj robimy. My służymy tej uczelni, chcemy ją rozwijać, żeby ona została po prostu na kolejne 10-lecia tutaj jak najbardziej rozwinięta i jak najlepiej działająca.
4: Ja tylko dodam tutaj do tego, co powiedział kolega, że proszę Państwa, pewnych rzeczach nawet właśnie władze uczelni nie uczestniczą, bo jeżeli istnieje samorząd studencki, u nas taki jest, to on po prostu na przykład stypendia, to komisje stypendialne. W komisjach stypendialnych jest większość studentów. Oni dzielą, tylko my mamy przestrzegać prawa i naszym obowiązkiem, jeżeli byłaby decyzja niezgodna z prawem, uchylić. Inaczej nie możemy ingerować. Dlatego ci młodzi ludzie już są wciągani w ten sposób zarządzania i funkcjonowania. Całe mienie, które tutaj mamy, które uzyskujemy, jest mieniem szkoły, czyli całej społeczności, która tutaj funkcjonuje, nie jest żadnym mieniem nikogo prywatnym i tak nikt nie takie. Wszystko jest mieniem szkoły, należy do szkoły i tak jak kolega powiedział, kadencje się kończą, kadencje się zaczynają, to wszystko tu zostaje i wszystko będzie. I powiem tylko też jeszcze jedną taką rzecz, bo dlaczego czasami właśnie słyszymy, wrócę do tego wątku, właśnie może dlatego, że wczoraj słuchałem tej audycji o tych takich patologiach. To jest właściwie według mnie niemożliwe, ponieważ komisja, Polska Komisja Akredytacyjna i ministerstwo, jeżeli przyjeżdżają, oni na przykład proszą studentów anonimowych z listy na rozmowę. No to ja nawet nie wiem, kogo oni poproszą i z kim rozmawiają. I mają prawo ci studenci anonimowo powiedzieć i niech sobie mówią to, co myślą. Mam nadzieję, bo na razie mówią dobrze, skoro nie ma uwag. I tak samo to, co kolega powiedział, współpracujemy z samorządem. Współpracujemy z samorządem, bo jest zapisane w ustawie o szkolnictwie wyższym. Szkoła ma współpracować ze środowiskiem lokalnym i również ci przedstawiciele, z którymi mamy współpracę, są proszeni przez tych właśnie przedstawicieli. Ja nie wiem, kogo poproszą na rozmowę. I proszę na tą rozmowę zawsze kilku przedstawicieli i sobie tam rozmawiają przy drzwiach zamkniętych, czyli nawet w tych rozmowach my nie możemy uczestniczyć. No i bardzo dobrze, że nie możemy uczestniczyć, bo tam pewne rzeczy pewno muszą być zapytane i pewne rzeczy może i uwagi i tak dalej. Ale na razie wszystko gra, więc tutaj po prostu widzę, że jest to w porządku i dlatego wracam do tego, jak mogą się gdzieś być, proszę sobie wyobrazić, coś patologicznego, bo ile ludzi musiało być to wciągnięty, żeby po prostu gdzieś fikcyjna uczelnia powstała, fikcyjny obrót dokumentów, bo tam co wczoraj słyszałem, że fikcyjnie wydają legitymację, bo zatrudniają potem tego studenta fikcyjnego, który jest zwolniony, korzystają przedsiębiorcy z jakichś ulg. To ja uważam, że to jest po prostu niemożliwe. Musielibyśmy całą tutaj jakiś taki układ, strukturę zbudować. Nie wiem nawet, jakby to zrobić, ale oczywiście tutaj nic takiego nie ma i w ogóle się dziwię, że coś takiego może gdzieś funkcjonować. Ale mówię to dlatego o tym, że tyle się właśnie słyszy o tych patologiach wszędzie. My chyba, panie kanclerzu, nie widzimy takiej możliwości nawet, jak jest kontrola.
3: Sytuacje, kiedy nas kontrolują, to rzeczywiście przeglądają dokumenty i nas, my nie wiemy nigdy, kogo właśnie zapytają o to, jak działa uczelnia. Jesteśmy instytucją zaufania publicznego, to będę za każdym razem podkreślał i tak, i uważamy, że dobrze, że są te kontrole. My jesteśmy zwolennikami kontroli, bo nawet jeżeli przyjedzie kontrola i zwróci nam na coś uwagę, to są zazwyczaj drobnostki, które po prostu trzeba poprawić i tutaj nic złego w tym nie ma. Więc kontrole jak najbardziej tak, uważamy, że one przynoszą tylko dobre rezultaty. I też nie rozumiem, jak jest możliwe, że niektóre uczelnie działają niezgodnie z prawem bardzo często, choćby robiąc pewne zajęcia online. To też jest ustawowo ustalone, ile procent zajęć może być online. Nie mogą być wszystkie. Trochę inaczej jest z podyplomówkami. Ale no, my jesteśmy generalnie zdania takiego, że robimy zajęcia stacjonarne. Na ile to jest możliwe? Zdecydowana większość jest stacjonarna. Dlaczego? Dlatego między innymi, żeby budować to środowisko akademickie. Bo studia to nie tylko wykłady. To jest również braterstwo, jakieś koleżeństwo. Tworzą się znajomości często na całe życie. I o to nam chodzi, żeby Inowrocław stał się silnym ośrodkiem akademickim. A zbuduje się go tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ci ludzie będą się po prostu ze sobą spotykali. Będą się spotykali z wykładowcami. Zresztą nasi wykładowcy są zawsze otwarci dla studentów. Mogą przyjść, porozmawiać w cztery oczy. Jeżeli jest jakiś problem, proszę bardzo, pomożemy, jak tylko jesteśmy w stanie. Nie ma żadnego problemu. Zawsze drzwi moje, pana rektora, pana dziekana, prodziekanów, wykładowców są otwarte. i na pewno w miarę możliwości, jeżeli taka jest potrzeba, te sytuacje, które jakieś są, będziemy rozwiązywali. Ale chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Nasza uczelnia, niewielka, wydaje publikacje, gdzie nasi naukowcy, nasi wykładowcy, wykładowcy z zewnątrz zamieszczają swoje publikacje. Nie każda uczelnia to robi, nawet większe uczelnie nie wszystkie wydają takie publikacje. Ostatnio mieliśmy telefon z Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie dopytywano nas, czy możemy im przesłać tam naszą publikację po raz kolejny, bo studenci o to pytają, bo wykładowcy o to pytają. Że to jest, ta nasza publikacja zyskała już taką wartość, że na tej podstawie są pisane, przy pomocy oczywiście tych materiałów, są pisane prace licencjackie, prace dyplomowe, czasem doktorskie. Więc to nas cieszy, że jesteśmy zauważani na rynku akademickim ogólnopolsko już. Niedługo jest też konferencja rektorów, na której również będziemy obecni. Tam też jesteśmy wysłuchiwani jak każda inna poważna uczelnia. Więc to nie jest tak, że mała uczelnia nic nie znaczy. Znaczymy, będziemy znaczyli coraz więcej na tym rynku akademickim, o to walczymy i widzimy, że to przynosi efekty.
4: No tak, to jest, słuchajcie, bardzo miłe, jeżeli właśnie mamy z takiego poważnego ośrodka akademickiego sygnał, że ktoś chce korzystać. A ja tylko powiem, dodam jeszcze jedną rzecz, bo kolega powiedział, że pojawią się nowi naukowcy. Tak, pojawiają się i już... No,

0: mądrzeli naukowcy, możemy budować już dalszy kierunek. Dlatego to jest taka wartość. A jeszcze jedna nasza współpracownica dostała też ostatnio doktora habilitowanego.
1: A mam pytanie, kiedy ten kierunek ABC przedsiębiorczości?
0: Chcemy od następnego semestru, czyli od luty-marzec. Ponieważ właśnie też to nie, my coś opracowujemy, wysyłamy do konsultacji, żeby właśnie i przedsiębiorcy, i właśnie ci z innych ośrodków się wypowiedzieli, osoby, dopiero potem opracujemy, bo musimy opracować taki, wziąć na senat tak zwane efekty takiego nauczania, czyli jakie przedmioty, co się człowiek może nauczyć, jaka bibliografia i tak dalej, i tak dalej. To jest taki tam system i dopiero go analizujemy, przesyłamy i dopiero możemy go, i dlatego tak planujemy na luty-marzec, prawda? I dlatego takie jest takie założenie. I tutaj już też mogę powiedzieć, że wczoraj rozmawialiśmy z władzami miejskimi miasta i też one są zainteresowane właśnie też pomocą. Potem myślę, że i państwa też pomocą.
2: Tutaj jeżeli mógłbym się zwrócić również za pośrednictwem państwa do słuchaczy, a być może państwo zrobią taką ankietę, co Inowrocławianie czy mieszkańcy powiatu Inowrocławianie, jakie oni by widzieli kierunki, co oni by chcieli studiować w Inowrocławiu, żeby nie wyjeżdżać do innych ośrodków, chcieliby tutaj zostać, ale nie ma tego w ofercie. Być może taka forma dyskusji ze społeczeństwem też jest potrzebna, żeby po prostu nam wskazać pewne kierunki rozwoju.
0: Tylko dodam, już przesunę, że to całe ABC, no nie nazywamy tylko ABC, może to możemy tak nazwać, ale tu chodzi też, że wiedza, możliwości, czyli możliwości finansowe. Rozmawiamy z jednym z banków tutaj, współpracujący z nami, no na dzień dzisiejszy z innym bankiem, z którym współpracuję. Rozmawialiśmy z panią prezes, wiceprezes i też właśnie i potem mamy też władze samorządowe, ponieważ chcę otworzyć coś, muszę wiedzieć gdzie i za co, prawda? Wiedza to jest jedno, ale muszę też mieć możliwości jakieś i to, żeby widzieć całościowo. Tak jest generalnie plan, w skrócie mówiąc. I to, ale to przedstawimy potem w lutym, w styczniu może przedstawimy na jakimś spotkaniu i żeby to oni się też wypowiedzieli, ale tak jak powtarzam, jest chęć współpracy, a to jest dla nas najważniejsze.
3: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Marcin Szulkowski z inowrocławskiej grupy Szulerzy został uhonorowany tablicą w białostockiej Alei Bluesa. To wyróżnienie dla muzyka od lat związanego z bluesową sceną. O tym, co dla niego oznacza obecność w Alei Bluesa, opowiedział w rozmowie z Meloradiem Inowrocław. Posłuchajcie sami.
5: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość, laureat tablicy w białostockiej Alei Bluesa, no i oczywiście gitarzysta wszystkim znanego i lubianego zespołu Szulerzy, Marcin Szulkowski. Dzień dobry, panie Marcinie.
6: Witam, dzień dobry.
5: Przejdziemy na ty od razu?
6: Oczywiście.
5: Proszę bardzo, cześć Kuba. Marcin. Taka miła atmosfera, swobodna w naszym studiu. Marcin, co poczułeś, kiedy zobaczyłeś swoje nazwisko na tej tabliczce? No bo to jest wyróżnienie duże. Blues, jak to się mówi, no dusza artystyczna.
6: Dla mnie to było bardzo duże zaskoczenie. Nie spodziewałem się, w ogóle nie połączyłem faktów, a faktycznie jak już troszeczkę cofnąłem się w historii, to gdzieś tam zauważyłem, że jest taka regularność, że zespoły, które występują w dniu, w Polskim Dniu Bluesa, czyli 16 września, czy w okolicach tego dnia co roku, faktycznie muzycy, którzy w tym dniu występują, to są nieprzypadkowo dobrane zespoły. Są właśnie dlatego wybrane, że właśnie ktoś został wybrany do tego, żeby jego tabliczka pojawiła się w tej Alei Bluesa. No dla mnie to bardzo duże wyróżnienie pojawić się obok takich nazwisk jak Tadeusz Nalepa, jak nie wiem, Sławek Wierzcholski, jak Jerzy Styczyński, no i wielu, wielu jeszcze innych artystów, którzy są tam. No bardzo duże wyróżnienie, bardzo duże zaskoczenie i no jest mi bardzo miło z tego powodu.
5: Czy ty czytałeś moje pytania przed wywiadem?
6: Nie czytałem.
5: Już trzecie jest odpowiedziane, proszę bardzo. Jak w ogóle się dowiedziałeś, że zostaniesz uhonorowany?
6: Dowiedziałem się w momencie, kiedy zostałem wyczytany. Generalnie sprawa tej tabliczki była jakby już przesądzona, bo kapituła, która wybiera te nazwiska i te osoby, obradowała dużo wcześniej i wiedzę taką menadżer zespołu Szulerzy, prywatnie mój ojciec, znał już...
5: Pozdrawiamy.
6: Pozdrawiamy. Znał już tę informację od maja. No ale w związku z tym, że został zobligowany do tego, żeby to była tajemnica, nie puścił pary z ust. Jak widać, no, potrafi dochować tajemnicy, także śmiało

0: można mu różne rzeczy powierzać. Więc ja dowiedziałem się po prostu w momencie, kiedy byliśmy tam. Kazano nam tam pójść, bo będą oceniane tabliczki. Ja w ogóle nie połączyłem faktów w trakcie tego, kiedy były akurat moja tabliczka była wyczytywana, to ja rozmawiałem z kolegą, którego spotkałem po jakimś czasie, który użyczył nam swoich umiejętności, nagrał gitarę steel guitar, taką kantrową gitarę w jednym z naszych kawałków piosenek właśnie na naszej najnowszej płycie. Ja po prostu podziękowałem mu, zaczęliśmy rozmawiać, zostałem wyczytany, więc dla mnie ogromne zaskoczenie.
1: Wróć, tu jeszcze jest kilka minut dla ciebie, kilka istotnych. Na trzecie już odpowiedziałeś, więc troszeczkę je zmodyfikuję. Zrobiłem research, kto jest z tej sławetnej alei. Rysiek Riedel. Kilku już wymieniłeś. Tadeusz Nalepa, Mira, Kuba Sińska. Nie będę pytał, jak się czujesz z tym, że tam jesteś, bo mówiłeś, ale kto z tych osób jest dla ciebie szczególnie ważny? Muzycznie, można powiedzieć, artystycznie. Do którego ci najbliżej możesz powiedzieć?
0: To znaczy na pewno muzycznie chyba jednak Tadeusz Nalepa, ponieważ gdzieś Tadeusz Nalepa w moim domu był od mojego dzieciństwa, kiedy jeszcze byłem małym chłopcem.
1: Bo to wielka postać, wiadomo.
0: Tak, to właśnie mój tato słuchał dużo muzyki bluesowej, no i chcąc, nie chcąc, jakby, no, słuchając polskich artystów, no, trudno nie natrafić, jeśli chodzi o muzykę około bluesową, czy to na Tadeusza Nalepę, czy na Jam, ale jednak Tadeusz Nalepa chyba jest dla mnie takim najważniejszym nazwiskiem, które tam faktycznie jest.
1: No i
0: myślę, że tak.
1: Miałeś podczas odsłonięcia taki moment, w którym wróciły ci wszystkie wspomnienia z początków, takich muzycznych twoich początków? Kiedy zacząłeś grać?
0: Myślę, że nie, bo to moja reakcja w ogóle była bardzo taka naturalna i jakby no nie miałem żadnych większych przemyśleń, ponieważ byłem totalnie zaskoczony. Wyszedłem, widziałem akurat dwie tabliczki przede mną, były odsłonięte, więc wiedziałem mniej więcej, jak się zachować, że muszę tam podejść, że muszę podnieść taką, nie wiem, jak to nazwać,
1: jak w
0: zakryta,
1: Hall of Fame.
0: Tak, jak w Hall of Fame, dokładnie była zakryta ta tabliczka, więc ja musiałem to podnieść, uklęknąć przy tym, oczywiście na chodniku, kilka zdjęć, więc natomiast no, nie za wiele nawet potrafiłem, podziękowałem i to tak naprawdę wszystko, co zrobiłem. Wiadomo, że przemyślenia przychodzą później. Wiem na pewno, że to nie jest jakby tylko moja zasługa, bo taka jest prawda, że ja tam jestem, natomiast no, to jest 25 lat grania zespołu Szulerzy. To są ludzie, którzy w tym zespole się pojawiali. Jest to oczywiście też w dużej mierze zasługa mojego brata, z którym zakładaliśmy zespół i z którym gramy od samego początku. Włożyliśmy w ten zespół dużo serca, pracy. Tym razem zostałem ja uhonorowany, ale myślę, że i on prędzej czy później znajdzie się na tej alei, bo ma bardzo wiele zasług, jest świetnym muzykiem i myślę, że kiedyś pojedziemy odsłonić jego tabliczkę.
1: No miejmy nadzieję, oczywiście też zapraszamy od razu na naszą kanapę. Można powiedzieć, że to jest taki, tak poetycko teraz zabrzmiał, muzyczny łańcuch zdarzeń.
0: Myślę, że tak. No, od samego początku, kiedy człowiek zakłada zespół, bez żadnych tak naprawdę założeń, z miłości do muzyki, przez dużo pracy, dużo wrzeczeń, ale dużo też miłych chwil. To jest jedna właśnie z tych miłych. No ale to jest 25 lat grania. Od 2001 roku gramy z Szulerami i to jest tak naprawdę no, duże wsparcie rodziny, żeby to robić. To na, zresztą każdy, kto w jakiś sposób zajmuje się muzyką, wie, że to jest bardzo wiele wspaniałych rzeczy, spełnianie pasji, marzeń, ale też bardzo dużo pracy i bardzo dużo wyrzeczeń.
1: Tak, i zaangażowania dużej ilości osób. Wracając do tej twojej muzycznej drogi, początków, pamiętasz, jak to się naprawdę zaczęło? Kiedy zacząłeś grać? Wracamy teraz też do poprzedniego pytania.
0: Coś takiego miałem w sercu zawsze, to znaczy nawet już będąc małym dzieckiem, ciągnąłem rodziców, będąc na spacerze, mając 5-6 lat, w dwa miejsca, czyli albo do Komisów, w którym stała gitara na wystawie, albo pod Dom Kultury, gdzie zespoły próbowały, były otwarte okna, więc muzyka docierała. I jakby zawsze mnie to fascynowało, takiego małego dziecka, teraz jak sobie to myślę, to jest, myślę, że bardzo dziwne, tym bardziej, że u mnie w rodzinie nie było tradycji muzycznej. Nikt nie grał na żadnym instrumencie, poza dziadkiem, który troszeczkę grał na harmonice. Nikt w rodzinie nie grał na żadnym instrumencie, no więc to się jakby pojawiło naturalnie. No i tak ewoluowało aż do momentu, w którym no, mam już trochę lat.
1: Masz swoje Hall of Fame.
0: Cały czas gram. Tak, no.
1: Pamiętasz swoją pierwszą gitarę i pierwsze utwory?
0: Tak, pamiętam swoją pierwszą gitarę. Na swoją pierwszą gitarę pracowałem u wujka przez 2 tygodnie niestety, bo tę pracę przerwał mały wypadek. Przewróciłem się na rowerze i złamałem trzy palce i myślałem, że wtedy już moja kariera gitarowa się skończyła. Chociaż nie umiałem za bardzo grać na gitarze, ale bardzo chciałem. Kupiłem gitarę, to chyba marki Jolana, to czeska. Bardzo wiele osób zaczynało, no bo szczerze powiedziawszy 30, powiedzmy 35 lat temu, kiedy zaczynałem grać na gitarze, to naprawdę dostęp do instrumentów był dużo, dużo słabszy. Gitary profesjonalne, czy nawet chociażby takie, no, na których gra się wygodnie, miło i sympatycznie, no to słaby był dostęp.
1: Też wszystko napływało do Polski wtedy,
0: dokładnie.
1: Nie?
0: No właśnie. Trzeba byśmy, że tak powiem, zmuszeni grać na jakichś tanich gitarach. No i zaczynamy na gitarze Jolana. Pamiętam ją do dziś. Nie chciałbym może na niej grać już, a nawet chyba jako eksponatu nie chciałbym jej mieć, natomiast no, wspominam ją jakoś tam w miarę miło.
1: A ile masz teraz w swojej kolekcji wioseł, że tak powiem?
0: Kilka. No, około 10.
1: A jaka jest twoja ulubiona? Bo wiadomo, są takie, no, których najlepiej się trzyma w dłoni, które najlepiej brzmią. Czy to zależy zupełnie od okazji, od koncertu, od piosenki?
0: Zawsze na każdy koncert zabieram dwie gitary. Różnie, wybieram bardzo różnie, według różnego klucza. Chociaż mam takie dwie ulubione. Mam Gibsona ES-335. To jest dla kobiet informacja. Czerwona gitara i złota. To są takie dwie moje ulubione.
1: A jak wygląda trening, można powiedzieć? Codziennie coś grasz, czy już teraz pozwalasz sobie na więcej luzu?
0: Staram się grać codziennie, natomiast nie nazwałbym tego treningiem, jakoś szczególnie nie ćwiczę, raczej chwytam gitarę i czasem gram sobie do jakiejś muzyki, która gdzieś tam sobie włączam, albo nie wiem, gram coś z głowy, ale żebym siedział...
1: Tak, żeby nie wyjść raczej z sprawy, nie?
0: Tak, muzyka bluesowa jest też muzyką, w której jakby technika, bardziej są emocje ważne. Oczywiście trzeba mieć umiejętności jakieś, trzeba mieć technikę, ale bardzo dużo zależy od tego, co gra w sercu. Natomiast tak, żebym siedział i trenował codziennie, nie wiem, godzinę i tam ćwiczył pasaże, jakieś skale. Nie, to nie robię tego.
1: A dlaczego akurat blues? Co było w tej muzyce, co ci tak mocno wciągnęło? No bo wracając do początku, no to jest taka muzyka z duszą, taka, przy której człowiek się relaksuje.
0: W domu rodzinnym od zawsze była ta muzyka. Ja dość długo się broniłem przed bluesem i grałem. I grałem, i słuchałem różnej muzyki. Natomiast no, chyba to jakoś tak w krwi obiegu miałem, że do tego bluesa wróciłem już będąc nastolatkiem. I tak już stało. Kocham tę muzykę. Ona we mnie wywołuje emocje. Uważam, że jest prawdziwa. Przez to, że nie jest komercyjna, nie jest narażona na jakiegoś rodzaju wpływy, że coś robimy, że coś o czymś, nie wiem, kombinujemy, jak to zrobić, żeby, nie wiem, żeby to się sprzedało, żeby przyniosło nam, nie wiem, jakieś pieniądze, to raczej po prostu gramy muzykę z serca i wydaje mi się, że to w bluesie jest najfajniejsze.
1: Jak poszło, jak doszło do powstania Szulerów? Wspomniałeś o zespole 25-lecie, w tym roku obchodzicie. Kto pierwszy rzucił pomysł? Zakładamy zespół.
0: Wspólnie z bratem postanowiliśmy założyć swój zespół. Wcześniej graliśmy w zespołach osobno, potem przez chwilę graliśmy razem w zespole i postanowiliśmy, że musimy zrobić coś swojego i tak powstali Szulery.
1: Jak wygląda teraz wasze przygotowania do koncertów? Będą jakieś teraz? W okolicy?
0: Tak naprawdę kończymy sezon koncertowy, wakacyjny, który był no, dosyć intensywny. Zakończyliśmy właśnie tutaj taką trasą, grając na Mazowszu, grając w Białymstoku właśnie i ostatni koncert tej trasy w niedzielę to była Warszawa. Taki dość duży międzynarodowy festiwal, w którym mieliśmy przyjemność zagrać się z zespołami właśnie tam z Francji i Danii, tak?
1: No, tutaj międzynarodowo.
0: Tak, teraz mamy małą przerwę i gramy w Szczecinie najbliższy koncert. Do końca roku raczej tutaj nigdzie w regionie nie zagramy. Generalnie zawsze ten koniec roku jakby zostawiamy sobie na taki oddech. Bardzo często spotykamy się na tworzeniu materiału, wykonaniu jakiejś próby i zaczynamy zazwyczaj koncerty od stycznia.
1: Zaprezentuj, tutaj przyniosłeś, bo Marcin ma prezent dla nas i dla was. Opowiedz kilka słów.
0: Tak, to jest nasza najnowsza płyta, nagrana w zeszłym roku, wydana w tym roku w czerwcu. Jesteśmy bardzo z niej dumni, jest to nasza ósma płyta, zawiera same nasze kompozycje po polsku. Zaprosiliśmy mnóstwo gości, m.in. Bartłomiej Szopiński, świetny, wspaniały, zresztą najlepszy w tej chwili, jeśli chodzi o muzykę bluesową, około bluesową, pianista i harmonista, wielokrotnie nagradzany nagrodami różnego rodzaju. Gra też sekcja Denta Retro Funk Horns z Warszawy, dwóch wspaniałych muzyków, Tręba, czyli saksofonista. Zaprosiliśmy również Jakuba Andrzejewskiego, fajnego gitarzystę, bardzo młodego, który wspaniale nam zagrał właśnie na steel guitar, takiej gitarze country, którą na pewno wszyscy kojarzą z nagrań różnego rodzaju. Przemek Kubera, bardzo młody człowiek, wybitnie zdolny harmonikarz. No i mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, ale to byłoby tyle, jeśli chodzi o gości. Natomiast jeśli chodzi o skład zespołu, no to od 2 lat gra z nami Przemek Kazimierski. To jest bardzo fajna historia, bo wrócił do składu po tym, jak go razem tworzył z nami zespół z moim bratem Miłoszem Szulkowskim, Przemek Kazimierski. Tworzyliśmy ten zespół po roku wspólnego grania. Odszedł z zespołu, no i po 23 latach wrócił i od 2 lat gra z nami.
1: Jest taki reunion teraz.
0: Tak, dokładnie. No i Emilia Wikarska-Karbowia, która jest z nami od 9 lat, śpiewa i świetnie się rozumiemy i nasza współpraca super się układa, także myślę, że to nie jest nasze ostatnie słowo.
1: Jest ten naturalny flow, można powiedzieć, tak, między wami. Tak. A jak wyglądały pierwsze próby, pamiętasz? Mieliście jakieś wyobrażenie, dokąd was mogą zaprowadzić?
0: Mieliśmy dość sprecyzowane, w sumie, jak sobie tak pomyślę, oczekiwania i jakby chęci tego, jak to ma wyglądać. I myślę, że w sumie no, może nie do końca tak myśleliśmy, że pójdziemy do końca w tym kierunku i że w ogóle będziemy mieli możliwość aż tyle płyt nagrać i tak długo funkcjonować, chociaż raczej jesteśmy tacy, że tak powiem, wierni w swoich wyborach, co myślę, że dowodzimy tym właśnie, że przez cały czas gramy właśnie muzykę, która wywodzi się przynajmniej z bluesa.
1: Skąd się wzięła nazwa?
0: No nazwa pochodzi troszeczkę od naszego nazwiska Szulkowscy. Chcieliśmy, żeby coś było takiego, co się kojarzy właśnie z naszym nazwiskiem. Wybory były 2, takie ostateczne. Jeden to był Wielki Szu, bo bardzo lubimy też
1: tak, taki, no to genialna
0: klasyk.
1: Produkcja.
0: Tak, a drugi to właśnie Szulerzy i jakoś tak wybraliśmy Szulerzy. Jeden.
1: Właśnie mi się kojarzyło właśnie z Wielkim Szu, z Szulernią, ale tutaj jak przeczytałem nazwisko, nagrywałem też do radia, mówię, nie, no to już teraz wiemy wszystko.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Jego nazwisko znalazło się wśród artystów upamiętnionych w białostockiej Alei Bluesa. Marcin Szulkowski, związany z zespołem Szulerzy, otrzymał swoją pamiątkową tablicę. Jak przyjął to wyróżnienie i jakie znaczenie ma ono dla niego jako muzyka? Posłuchajcie naszej rozmowy tylko w Meloradiu Inowrocław.
1: Reunion teraz.
0: Tak, dokładnie. No i Emilia Wikarska-Karbowia, która jest z nami od 9 lat, śpiewa i świetnie się rozumiemy i nasza współpraca super się układa, także myślę, że to nie jest nasze ostatnie słowo.
1: Jest ten naturalny flow, można powiedzieć,
0: tak,
1: między wami.
0: Tak.
1: A jak wyglądały pierwsze próby, pamiętasz? Mieliście jakieś wyobrażenie, dokąd was mogą zaprowadzić?
0: Mieliśmy dość sprecyzowane, w sumie, jak sobie tak pomyślę, oczekiwania i jakby chęci tego, jak to ma wyglądać. I myślę, że w sumie no, może nie do końca tak myśleliśmy, że pójdziemy do końca w tym kierunku i że w ogóle będziemy mieli możliwość aż tyle płyt nagrać i tak długo funkcjonować, chociaż raczej jesteśmy tacy, że tak powiem, wierni w swoich wyborach, co myślę, że dowodzimy tym właśnie, że przez cały czas gramy właśnie muzykę, która wywodzi się przynajmniej z bluesa.
1: Skąd się wzięła nazwa?
0: No nazwa pochodzi troszeczkę od naszego nazwiska Szulkowscy. Chcieliśmy, żeby coś było takiego, co się kojarzy właśnie z naszym nazwiskiem. Wybory były 2, takie ostateczne. Jeden to był Wielki Szu, bo bardzo lubimy też
1: tak, taki, no to genialna
0: klasyk.
1: Produkcja.
0: Tak, a drugi to właśnie Szulerzy. I jakoś tak wybraliśmy Szulerzy.
1: Właśnie mi się kojarzyło właśnie z Wielkim Szu, z Szulernią, ale tutaj jak przeczytałem nazwisko, nagrywałem też do radia, mówię, nie, no to już teraz wiemy wszystko. Pamiętasz wasz pierwszy taki naprawdę ważny koncert dla was personalnie, który zagraliście?
0: Tak naprawdę chyba nie umiałbym wymienić takiego super ważnego. Oczywiście w trakcie tych 25 lat było ich wiele. Były koncerty takie, które wiadomo Tak naprawdę każde spotkanie z publicznością jest dla nas ważne, natomiast wiadomo, że są czasem koncerty, na których wiemy, że nie wiem, jest więcej osób z branży, jest może ktoś, kto może zadecydować, czy zaprosi nas na kolejną jakąś ważną imprezę, czy nawet jakąś większą.
1: Się kogoś pozna na tej imprezie, albo zaprosi na następną.
0: Dokładnie, więc na pewno są jakieś koncerty, na których człowiek chce wypaść jakby lepiej, natomiast jakby z doświadczenia wiemy, że staramy się w każdy koncert wkładać tyle samo energii i jakby potem nie różnicować, bo to często wychodzi wręcz odwrotnie. Czyli wtedy, kiedy chce się super wypaść, to myślę, że chyba każdy człowiek tak ma, że kiedy się bardzo stara, to tak naprawdę zaczyna coś nam przeszkadzać.
1: Tak, te trybiki nie do końca działają.
0: Oczekiwania są bardzo duże, że sami sobie windujemy oczekiwania, a okazuje się, że to nie do końca tak wygląda, jakbyśmy chcieli.
1: Czyli, drodzy widzowie, jaki jest morał z tego? Trzeba zawsze ze wszystkiego do wszystkiego podchodzić na luzie.
0: Dokładnie.
1: Oczywiście na tyle, o ile się da.
0: Poważnie, ale na luzie, nie tworząc sobie jakichś takich, że tak powiem, wyjątkowych oczekiwań.
1: A był taki moment, kiedy poczułeś, że Szulerzy przestają być właśnie tą grupą kumpli grających razem, a zaczynała się taka naprawdę poważna muzyczna przygoda? No bo granie, wiesz, na międzynarodowych imprezach, no to już jest coś wielkiego, nie każdy może to sobie powiedzieć.
0: Znaczy ja myślę, że to naturalnie wyszło i też to nie stało się nagle, więc jakby no nie było to nic takiego, co by zrobiło jakby taką dużą różnicę i my też jakby nigdy też się nie zastanawialiśmy się na tym, co to zrobić, żeby, nie wiem, zacząć grać poważne imprezy. No to 25 lat to jest taka ciężka też praca włożona w to. I jakby no to chyba też pewnego rodzaju docenienie, właśnie granie większych koncertów odbywa się jakby no naturalnie, że gdzieś tam zyskuje się markę, że tworzy się coś, co zaczyna być bardziej, że tak powiem, doceniane.
1: Wiadomo, teraz te zespoły dzisiejsze, teraźniejsze, no niezbyt długo trwają. Mhm. Można powiedzieć, że po kilku nawet miesiącach znam takie przypadki, ale po roku, po dwóch się rozpadają. Co u Was zatrybiło, wracając do tego fajnego sformułowania, że przetrwaliście razem już 25 lat, no i życzymy kolejnych 25.
0: Znaczy na pewno jesteśmy konsekwentni, to jest chyba najważniejsza rzecz i tak naprawdę też wydaje mi się, że to jest włożone dużo pracy przez osoby, które również z nami grały, bo wiadomo, że każdy dołożył cząstkę tego. Najważniejszy jest chyba też ten trzon, że z bratem trzymamy przez cały czas, jakby powiedzieć tak kolokwialnie, sztamę. Jesteśmy we dwóch jakby, no bo wszystkie osoby pozostałe zmieniały się. Mieliśmy kilku harmonikarzy, kilku basistów, kilka wokalistek.
1: Wiadomo, no, są 20, transfery naturalne.
0: Tak, to jest 25 lat grania, to jest naprawdę dużo się w życiu zmienia, tym bardziej kiedy zaczyna się, zakłada zespół mając 20 lat, a przez 25 lat no wiele rzeczy się dzieje. Wiadomo, że też zdarzają się wyprowadzki, zdarzają się oczywiście jakieś śluby po drodze, zmieniają się decyzje życiowe. Ktoś twierdzi, że jednak musi zacząć pracę poważną, już nie będzie grał, bo to jest trochę zabawa. Bo to na początku wiadomo, że to jest zabawa. Potem się okazuje, że też to jest ciężka praca i nie każdy też potrafi łączyć takie rzeczy.
1: Nie każdy potrafi to udźwignąć.
0: Tak,
1: nie
0: każdy też masz taką pasję, żeby to robić. No tym bardziej, że no, nie jest to też muzyka popularna, z której, nie wiem, można śmiało, spokojnie żyć i zarabiać miliony, bo tak każdy sobie wyobraża, że będzie muzykiem, to będzie od razu karierę.
1: No tak, no od razu Wembley.
0: Będzie sławny, będzie grał na Wembley i będzie miał miliony i będzie mógł pić sobie szampana najdłuższego leżąc w jacuzzi. No to tak nie jest, no... Po prostu jest to ciężka praca.
1: A pamiętasz taki najtrudniejszy moment w zespole, gdzie o mało powiedzieliście, dobra, to kończymy przyjęcie?
0: Na pewno każdy moment, w którym odchodzi właśnie ktoś z zespołu. To jest taki trudny moment. Tych momentów mieliśmy kilka co najmniej. Wiadomo, że najbardziej bolą takie sytuacje, w których się okazuje, że trzeba się rozstać najczęściej z wokalistką właśnie, no bo to jest osoba...
1: Zawsze była wokalistka?
0: Tak, zawsze była wokalistka, tak sobie przyjęliśmy, bo uważamy, że dziewczyny no świetnie śpiewają, potrafią fajnie śpiewać. Facetów śpiewających dobrze oczywiście jest mnóstwo, ale może nie mieliśmy szczęścia do tego, żeby na takiego trafić, więc jakby zdecydowaliśmy, bo jednak kobiet dużo jest, które naprawdę fajnie, dobrze śpiewają i też chcieliśmy troszeczkę się odróżnić, bo w bluesie, no zresztą w ogóle w muzyce mam wrażenie, że jednak jest większość mężczyzn. Oczywiście nie mówię o muzyce pop, gdzie wokalistki dominują, takie mam wrażenie chyba. Natomiast w pozostałych gatunkach chyba jednak mężczyźni te stanowią większość, więc kobieta na scenach takich jak koncerty, na których my gramy, jest zawsze czymś troszkę wyjątkowym.
1: Też fajnie to wygląda na scenie, jak jest właśnie wokalistka, mężczyźni grają na instrumentach, ona tak fajnie zmiękcza tak ten zespół,
0: tak,
1: ładnie wygląda, po prostu też jest lepiej to brzmi wokalnie. Mhm.
0: Tak mi się wydaje.
1: Emilka zadowolona jest z współpracy. Ostatnio miałem z nią przyjemność rozmawiać, bo wysłałem, słuchałem jakąś waszą nową piosenkę, nie pamiętam niestety tytułu, ta najnowsza z teledyskiem, przypomnij mi.
0: Szukając lata.
1: Właśnie tą wysłałem i pozdrawiamy Emilkę. Jaki moment dał ci największą satysfakcję w zespole, albo dał wam największą satysfakcję? Czy to jest właśnie ta dzisiejsza okazja, ten asumpt do rozmowy?
0: Myślę, że nie. Największa tych satysfakcji jest wiele. Tak naprawdę wydaje mi się, że taką największą zawsze radością jest właśnie wydanie płyty. Więc kiedy udało nam się nagrać, zrealizować tę płytę tak, jak nam się marzyło, czy poprzednią płytę, którą mieliśmy okazję wyprodukować w Stanach Zjednoczonych, spełnić troszkę marzenie. Chcieliśmy zawsze, żeby ktoś z zewnątrz zajął się naszą muzyką. Wysłaliśmy materiał do Stanów Zjednoczonych, do jednego z moich takich ulubionych gitarzystów amerykańskich, który zgodził się zrealizować naszą płytę, wyprodukował ją, że tak powiem, czyli zajął się wszystkimi technikaliami, zrobił tak, żeby ta płyta brzmiała naprawdę fajnie. Wtedy byłem bardzo szczęśliwy i tak samo jestem szczęśliwy, kiedy wychodzi nasza kolejna płyta, która zawiera, no uważam, że naprawdę dobry materiał. Docierają do nas opinie, że to jest naprawdę dobra, udana płyta i to sprawia mi najwięcej radości. Wiadomo, że to, co się wydarzyło w Białymstoku, jest bardzo miłe, jest bardzo fajne, natomiast chyba wydaje mi się, że jakby no... Nie mam czegoś takiego w sobie, żeby jakoś wybitnie, nie wiem, uważać, że to jest w ogóle moje życiowe osiągnięcie.
1: Jesteś skromnym człowiekiem po prostu, no, tak jak ja.
0: Chyba jestem na tyle skromny, że nawet wolałbym nie mówić o tym, że jestem wybitnie skromny. Nie, jestem wybitnie skromny, ale po prostu no, to nie zdarzyło się w moment, to nie trwało chwilę. Jakby mam do tego taki stosunek bardzo spokojny.
1: Jak przez te wszystkie lata zmieniał się Marcin Szulkowski jako gitarzysta?
0: Myślę, że taki naturalny, tak. Nie, no taki naturalny rozwój. Ja jakby też jako młody człowiek poświęcałem dużo czasu na gitarę, na granie. Wiadomo, że z wiekiem tego czasu każdy ma z nas mniej, bo wiadomo, mamy rodziny, mamy swoje zajęcia i tego czasu jest jakby mniej. Co się nie zmieniło? Przez cały czas mam taką ochotę poznawać coś nowego, przez cały czas mam ochotę się uczyć, chociaż oczywiście to już nie przychodzi tak łatwo jak kiedyś, kiedy się było młodym człowiekiem. Dostęp do wielu rzeczy jest łatwiejszy, więc na pewno pewne rzeczy są łatwiejsze niż kiedyś, bo faktycznie kiedyś godzinami się ślęczało nad nagraniami, nie było za bardzo możliwości, żeby, nie wiem, gdzieś zdobyć wiedzę. Teraz dla młodych ludzi świetna sprawa, YouTube, można sobie spowolnić nawet odtwarzanie, nie wiem, swoje ulubione gitarzystów, partie jakby o
1: ścieżki są
0: ścieżki
1: poszczególne.
0: Można sobie wyciągać, są programy, które po prostu potrafią wyciągnąć dany instrument na wierzch, także jest dużo świetnych rzeczy. Ja mam coś takiego, co w sobie lubię, że jakby zawsze czuję, że jest coś do zrobienia, zawsze wiem, że są mistrzowie, którzy grają po prostu wspaniale i te umiejętności, które mam, to jest taki ułamek malutki, ale dzięki temu też czuję, że się rozwijam, bo przez cały czas mam taką pasję do tego, żeby to robić.
1: Spotkałeś i grałeś z wieloma muzykami, jak już wspominaliśmy wcześniej, ta wokalistka w zespole daje taki fajny kontrast, ale ja cię zapytam teraz o tych muzyków, którzy nie byli w zespole. Kto zrobił na tobie największe wrażenie?
0: Ale kogoś się czegoś nauczyłeś? Miałem okazję grać,
1: tak,
0: na przykład?
1: Tak. Może jakieś nauki, coś?
0: Znaczy, no na pewno zawsze, kiedy mam możliwość pograć z kimś, a takie możliwości czasem się zdarzają, bo nawet nie dalej jak miesiąc temu właśnie z moim bratem Miłoszem braliśmy udział w projekcie Blues z kobietą, który miał drugi taki swój koncert. Pierwszy odbył się w Katowicach w zeszłym roku w listopadzie. W tym roku graliśmy miesiąc temu około w Józefowie. To jest taki projekt, do którego zostali zaproszeni 4 muzycy plus 5 wokalistek. To jest takich 5 najbardziej uznanych wokalistek bluesowych w Polsce, bo okazuje się, że w bluesie tych wokalistek jest dość sporo, które już od wielu lat funkcjonują. I mieliśmy tę przyjemność z bratem właśnie, że tak powiem, zostać wybrani do tego, żeby akompaniować, przygotować taki specjalny materiał koncertowy z tymi paniami. No i to jest też dla nas było w jakiś sposób właśnie też wyróżnienie, no bo wiadomo, że zespół ten mógłby stworzony tak naprawdę z wielu, wielu muzyków, którzy są wspaniałych w Polsce, którzy mogli zagrać, zostaliśmy wybrani my. Też nam to dało dużo satysfakcji, więc no, na przykład to jest coś fajnego. Mam przyjemność od kilku lat grać z zespołem Tipsy Drivers z Pabianic. Czasami wspieram gitarowo. Generalnie teoretycznie jestem w składzie na stałe, natomiast no nie zawsze udaje mi się grać, bo my, w związku z tym, że gramy z Shoulderami dużo koncertów, nie zawsze jestem w stanie dojeżdżać i grać z chłopakami, natomiast to też jest dla mnie fajna rzecz, też uwielbiam z nimi grać, ponieważ jest to zespół, który gra już ponad 30 lat, więc jeszcze dłużej niż Shoulderzy. Jest to zespół, który kiedyś jako młody chłopak widziałem na festiwalu i po prostu no, zakochałem się, jak oni grali wtedy, byli młodymi chłopakami i grali wspaniale, no ja byłem jeszcze młodszy od nich i po prostu było marzenie grać tak jak oni. W tej chwili no, mam okazję z nimi też pogrywać, także to też jest fajne. No, wielu ludzi spotkałem na swojej drodze i gdzieś tam mieliśmy okazję grać na scenach, nie zawsze razem, natomiast zawsze, kiedy jest taka gdzieś okazja, to ja w to wchodzę, bo uwielbiam grać z innymi ludźmi i uczyć się od nich.
1: Kiedy już patrzysz na tę tablicę na Alei Bluesa, myślisz o kolejnym etapie w na muzycznej drodze, czy to jest takie, można powiedzieć, podsumowanie pewnych procesów?
0: Nie, nie zwieszamy broni, gramy dalej, będziemy na pewno, właśnie teraz zaczyna się jesień, jesteśmy po sezonie koncertowym, po wydaniu płyty, a bardzo często jest tak, że właśnie taka największa, fajna energia w zespole jest wtedy, kiedy się udaje coś zrealizować. I kiedy się to udaje, to są takie fajne emocje, żeby zrobić coś nowego, więc ja też potrzebuję chwili na to, żeby odpocząć. W związku z tym, że jako gitarzysta też jest mi chyba najłatwiej komponować kawałki, mam teraz taką, potrzebuję chwili odpoczynku i za chwilę myślę, że wrócę z jakąś taką energią twórczą, będziemy tworzyć nowe piosenki, bo to nam daje największą satysfakcję.
1: Masz jeszcze muzyczne marzenie, o którym możesz powiedzieć, tego jeszcze nie zrobiłem. Tak tytułem końca możesz nam tutaj zdradzić.
0: Myślę, że takich marzeń to nawet jest sporo. Marzy mi się płyta koncertowa Shoulderów. Być może uda się to kiedyś zrealizować. Marzy mi się kolejna płyta, bo każda taka płyta, no tak naprawdę oczekiwania my sami w stosunku do siebie mamy coraz większe, więc i te procesy już, że tak powiem, tworzenia, produkcyjne, one są dłuższe, więc marzy mi się na pewno kolejna płyta Shoulderów. Co jeszcze? Na pewno chcielibyśmy pewnie zrealizować jakiś koncert na 30-lecie, jakiś taki duży, ale no to jest jeszcze troszeczkę czasu, jest 5 lat, więc będziemy o tym myśleć. No i co jeszcze? I chciałbym, kurczę, żeby tych koncertów było sporo i żebyśmy mogli jeździć grać dla ludzi.
1: I tego Ci życzymy, a moim i Państwa gościem był gitarzysta, no i oczywiście laureat tablicy białostockiej Alei Bluesa, Marcin Szulkowski. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.

0: Halo Radio Inowrocław. Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Inomax Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
3: Kiciu,
4: a?
3: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie. Melo Radio Inowrocław na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
7: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Jelita nazywane są naszym drugim mózgiem, a ich kondycja może wpływać nie tylko na trawienie, ale również na samopoczucie i funkcjonowanie całego organizmu. W inowrocławskim Medyku zapowiedziano konferencję poświęconą właśnie temu tematowi. O szczegółach opowiada dyrektor placówki Urszula Majewska. Tylko w Meloradio Inowrocław.
8: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradio Inowrocław. Jesteśmy w naszym pięknym, malowniczym Medyku. Kolejny raz, a dzisiaj z nami, jak zawsze, pani dyrektor placówki Urszula Majewska. Dzień dobry, pani dyrektor.
9: Witam serdecznie.
8: Pani dyrektor, tematem dzisiejszej rozmowy jest konferencja Jelita, nasz drugi mózg.
9: Diagnoza potrzeb, oczekiwań naszych słuchaczy, jak również z analizy innych źródeł, które potwierdzają, że problem przewodu trawiennego staje się bardzo ważnym i trudnym zagadnieniem. Stąd też postanowiliśmy zorganizować konferencję pod hasłem Jelita, nasz drugi mózg. Pragniemy poprzez tą konferencję przekazać wiedzę z zakresu roli przewodu pokarmowego i co najważniejsze, współpracy z układem nerwowym, z naszym mózgiem. Okazuje się, że świadomość społeczeństwa jest różna. Niby wiemy, jak się odżywiać. Jeżeli byśmy zapytali każdą osobę, to powie, wiem, jak się odżywiać, ale czy na pewno? Bo przecież jest moda na różne diety, jest moda na promocję niektórych produktów. Ale czy te produkty są naprawdę zdrowe? Dlatego też 10 października w formie online w tym roku organizujemy takie spotkanie. Chcemy, właściwie mamy za zadanie, bo taki cel mamy, chcemy promować wiedzę, ale również i świadomość społeczeństwa. Wiem, co jem. To ja jestem odpowiedzialna za swoje zdrowie. Dlatego też trzeba poznać swój własny organizm. Stąd też to bardzo ważne spotkanie.
8: Jak kondycja jelit może wpływać właśnie na nasze samopoczucie, poziom energii, nastrój? No bo to jest ważny czynnik w naszym organizmie, ważny komponent.
9: Jak najbardziej może i to ma bardzo duży wpływ Dlatego też na to spotkanie zaprosiliśmy ekspertów, praktyków, dietetyków klinicznych, psychodietetyków, którzy nam szczegółowo zaprezentują te zagadnienia. Dlatego też w temacie konferencji mamy takie punkty bardzo ważne, problemy do omówienia, a mianowicie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co to jest mikrobiota jelitowa, co o niej wiemy i jak o nią dbamy. Ja powiem dzisiaj tylko bardzo krótko. W naszym organizmie przecież występuje, naturalne mikroorganizmy występują, które zasilają florę bakteryjną przewodu pokarmowego. One sprzyjają trawieniu i wchłanianiu pokarmów, ale też są mikroorganizmy, które niestety wpływają szkodliwie na organizm.
8: Wczoraj rozmawiałem z moją koleżanką, która choruje na celiakię. To jest choroba, mówi, która wywróciła jej samopoczucie, to jest tam w ogóle, ale funkcjonowanie do góry nogami i to, w jaki sposób ona o tym opowiadała, przyjdzie też, będzie w naszym radiu, również w portalu o swojej książce rozmawiać, bo wydaje książkę na ten temat. To ilość rzeczy, które musiały się zmienić, bo to przecież oczywiście też chodzi o jelita, jest kolosalna. Totalnie, mówiła, musiała zmienić swój tryb życia.
9: Oczywiście i się bardzo cieszę, że autorka, pani ta, jest autorką książki, którą napisała, a to jest najlepsze świadectwo i taki dokument, gdzie pacjent pisze, z jakimi borykał się problemami. Ale chcę też powiedzieć, że leczenie celiakii obecnie, gdzie medycyna poszła bardzo do przodu, współczesna medycyna, to już nie jest jakaś wielka tajemnica dla pediatrów, ale też i dla rodzin. Oczywiście ważne jest przestrzeganie tutaj diety, ale też i asortyment produktów z tym symbolem przekreślonego kłosa zbożowego można na rynku spotkać bardzo wiele. To już nie są te lata 30 lat wstecz, czy troszeczkę jeszcze dalej, gdzie były większe problemy z postawieniem diagnozy. Dlatego też właśnie będzie też o tym mowa, jakie czynniki zależne od nas, ale też czynniki niezależne od człowieka mają wpływ, mogą wpływać na zaburzenie pracy przewodu pokarmowego, w tym pracy jelit. Stąd też kolejnym tematem będzie wpływ stresu na kondycję jelit, jak również nadwrażliwość jelit, choroby XXI wieku, jak sobie z nimi radzić. Okazuje się, że można sobie doskonale radzić.
8: A jak wpływa stres na kondycję jelit, bo to też jest bardzo ważne, według pani?
9: No na pewno, sama przecież mogę powiedzieć na osobistym przykładzie, że wzmożony stres jest reakcja całego organizmu. I tak jak już siebie poznajemy, to my wiemy, jak mój organizm reaguje, jeżeli chodzi o przewód pokarmowy, przewód trawienny. Objawy mogą być przecież różne. Poprzez brak apetytu zmniejsza się nam łaknienie, ale wręcz odwrotnie. Może być wzmożone łaknienie, wzmożony apetyt. Pacjent, człowiek wtedy czasami nie zwraca uwagę, co przyjmuje, jeżeli jedynie jest ta potrzeba pilnego zaspokojenia głodu, ale też są inne dolegliwości, jak bóle brzucha, jak wzdęcia, biegunki. Każdy człowiek, ile u nas by tutaj się wypowiadało, to zapewne większa część przynajmniej raz miała takie problemy. Stres bardzo wpływa niekorzystnie, zresztą nie tylko na przewód pokarmowy, ale na wszystkie nasze narządy, na całego człowieka.
8: Wspomniała pani o tej mikrobiocie jelitowej. Co najbardziej może zaburzać właśnie to prawidłowe funkcjonowanie? Czy to jest ten stres, czy jednak to niezdrowe odżywianie?
9: Na pewno i stres, i na pewno odżywianie. Na pewno ja nie jestem z wykształcenia dietetyczką, ale z wiedzy mojej posiadanej wiem, żeby w produktach jak najwięcej było produktów naturalnych, jak najmniej przetwarzanych. Oczywiście nic się nie stanie, bo przecież tutaj specjaliści na pewno będą to podkreślać. Nic się nie stanie, jeżeli ktoś raz, sporadycznie, może sobie pozwoli na coś więcej, tak? Ale musimy pamiętać i obserwować własny organizm. Jak mój organizm reaguje? Czy ja się doskonale po spożyciu danego posiłku czuję, czy może odczuwam pewien dyskomfort? A może zainteresować się też i nie tylko wszystko zrzucać na stres, na przeciążenie pracą, na złe emocje, te ujemne, ale może być przyczyną przewlekłym zmęczeniem. Mogą być objawy chorych jelit niestety. I tutaj też właśnie w tym momencie pragnę powiedzieć, że będzie możliwość wysłuchania dietetyka klinicznego, psychodietetyka, który bardzo się tam zagłębi w przekaz informacji na ten temat. Pragnę tutaj powiedzieć, że na pewno dowiemy się szerzej o mikrobiocie jelitowej, o wpływie stresu na kondycję jelit, nadwrażliwość jelit, czyli SIBO, choroby wieku XXI wieku.
8: Właśnie dlaczego ten problem jest tak mocno poruszany teraz, pani zdaniem?
9: Bo on się staje coraz bardziej powszechniejszy. Nie powiem, że modnym jest tematem, ale po prostu jest taka potrzeba. Coraz więcej występuje problemów z przewodem trawiennym. I tutaj dużą rolę, mogę powiedzieć, odgrywa tryb życia, styl życia, jaki prowadzimy i sposób odżywiania. Sposób odżywiania. Czy nie wykorzystujemy w naszej diecie może tych pokarmów, które niekorzystnie wpływają na mój organizm, na nasz organizm. A może jest za mało niektórych. Też warto poruszyć problem, myślę, że on będzie też poruszony na konferencji w dniu 10 października, a mianowicie problem nadużywania leków. Suplementacja organizmu to jest też bardzo istotne. Każdy lek nawet, który jest potrzebny, czy człowiek musi przyjąć z racji tego, że że choruje, ale z pewnością nie zawsze to sprzyja, może być reakcja uboczna, ale to już jest wszystko pod okiem lekarza specjalisty i tutaj musimy zaufać lekarzowi specjaliście, że lek, który jest nam przypisywany, to on ma na celu właśnie oddziaływanie na problem, który występuje u człowieka.
8: Z jaką najważniejszą, można powiedzieć, myślą chcielibyście zostawić uczestników po takim spotkaniu?
9: Aby wzrosła świadomość społeczeństwa i aby poszerzyć sobie wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania i prowadzenia stylu życia, aby się sobie przyjrzeć. Ja tutaj dodam, że my jako szkoła, z racji tego, że kształcimy przyszłe kadry medyczne, chcemy, aby te osoby, aby nasi słuchacze zdobyli wnikliwą wiedzę, to raz, podwyższyć ich świadomość, ale też, szanowni państwo, aby pozyskali wiedzę z zakresu edukacji społeczeństwa.
8: Pani dyrektor, tytułem końca można powiedzieć kilka słów do naszych słuchaczy, którzy właśnie teraz zaciekawili się tą konferencją, przeczytali też artykuł. Jakby można było ich zachęcić do tego, żeby przyszli, dołączyli, połączyli się, bo to będzie online.
9: Szanowni państwo, mam przyjemność zaprosić wszystkie osoby zainteresowane, to jest pedagogów, psychologów szkolnych, pracowników ochrony zdrowia, jak również osoby zainteresowane do udziału w naszej konferencji Jelita, nasz drugi mózg. Konferencja odbędzie się w formie online, w związku z tym można się zarejestrować, bądź też zadzwonić pod numer telefonu 52 357 62 22 lub na adres mailowy poczta@medykino.com.pl do 3 października. Dodam, że konferencja odbywa się, podkreślę jeszcze raz, że odbywa się 10 października o godzinie 9. Będzie można sobie wygodnie usiąść u siebie w mieszkaniu, w domu, przygotować herbatę, kawę lub inny napój typu woda czy sok, wcześniej zjeść przygotowane przez siebie zdrowe śniadanie i usiądziemy wtedy wszyscy razem, abyśmy uzyskali jak najwięcej informacji o tym, jak się prawidłowo odżywiać. Warto skorzystać, konferencja jest darmowa, organizujemy ją z każdego roku, oczywiście każdy temat jest inny, a w tym roku pragniemy zwrócić uwagę na problemy przewodu pokarmowego. Serdecznie zapraszam.
8: Dziękuję pani dyrektor, a moim państwa gościem była pani Urszula Majewska. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie z inowrocławskiego medyka.
7: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
7: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. W dzisiejszym magazynie przenosimy się na lotnisko Aeroklubu Kujawskiego. Naszym rozmówcą był Borys Gniewkowski, młody pilot szybowców, który opowiedział nam o swojej drodze do latania, o procedurach, instrukcjach i wymaganiach, jakie trzeba spełnić, by zostać pilotem. Jak to wygląda od środka? Posłuchajcie sami.
8: A z nami jest Borys Gniewkowski, 16-letni pilot szybowca. Dobrze słyszeliście, 16-letni. Cześć Borys.
10: Dzień dobry.
8: Jak się zaczęła twoja przygoda z lataniem?
10: Zacząłem oglądać filmy z kamer kokpitu samolotu. Popatrzyłem trochę tak, jak to się wykonuje, pilotaż ogólnie. I pomyślałem sobie, że latanie naprawdę bardzo fajnie wygląda. Ale pomiędzy wyglądaniem a lataniem jest trochę różnicy. No to jak się podoba, to trzeba spróbować. Się dowiedziałem od kolegi, że tutaj w Inowrocławiu na lotnisku jest przeprowadzany kurs szkolenia szybowcowy. Mama mi powiedziała, że myśli, że to bardzo fajny pomysł, więc zdecydowałem się zapisać i tak się znalazłem w pozycji, w jakiej jestem teraz, pilotem
8: licencjonowanym. Ile czasu ci zajęło?
10: Kurs zacząłem w zeszłym roku. Latać zaczęliśmy plus minus pod koniec czerwca, ponieważ kurs zaczyna się już w maju, ale zanim się zacznie latać, to oczywiście trzeba znać teorię lotu, czyli jest przeprowadzany kurs teoretyczny szkolenia. Później dopiero przechodzi się do tej, w cudzysłowie, zabawnej części, czyli latania praktycznego. I jak już przejdzie się, my to nazywamy trzecią klasą szybowcową, czyli szkoleniem podstawowym, są dalsze kursy, które pozwalają już wypełnić wszystkie wymagania, które potrzeba, aby otrzymać licencję szybowcową.
8: To pokrótce, mniej więcej ile czasu ci zajęło cały proces zdobywania uprawnień?
10: Prawie dokładnie rok.
8: I od którego roku można to robić?
10: Latać zacząć można od roku 14, ale licencję można odebrać dopiero w wieku 16 lat.
8: I jak to się zaczęło w ogóle? Jak się zaczęła twoja przygoda? Na jakim modelu pierwszym latałeś? Bo jest egzamin normalnie, czy jak to wygląda?
10: Przed licencją jest egzamin. Jest to egzamin praktyczny. Przyjeżdża egzaminator z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z którym trzeba wykonać 3 loty. I on zbazuje to, czy z egzamin kandydat zdał, czy nie, właśnie na tych doświadczeniach.
8: A ile czasu jeden lot trwa?
10: To zależy, ale podczas egzaminu ja miałem to tak, że pierwszy lot mieliśmy około 20-30 minut, żeby ogólnie sprawdzić, jak pilot sobie radzi w normalnym locie, zakręty, lot po prostej, a dwa pozostałe są sytuacje awaryjne. ponieważ w lotnictwie wszystko może się wydarzyć, więc trzeba, pilot musi umieć sobie radzić, kiedy coś pójdzie nie tak, jak przewidywano.
7: Podczas naszego pierwszego spotkania wspomniałeś o jakiejś tam sytuacji podbramkowej jednej, której miałeś na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego. Możesz nam przybliżyć tą sytuację?
10: Tak. Piloci, szybowcowi, zaczynają swoją karierę latając na szybowcu SZD-50 Myślnik 3 Puchacz. Jest to dwuosobowy szybowiec, bardzo łatwy w obsłudze. Ale oczywiście nie zawsze będzie się na nim latało. Każdy pilot chce iść dalej w swojej karierze lotniczej.
7: Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
10: Dokładnie, można to tak bardzo trafnie określić. Więc następnie się przechodzi na inne rodzaje szybowców. Pierwszym szybowcem po puchaczu jest junior. Już jest jednomiejscowy, więc nie ma miejsca na instruktora.
7: Czyli już jest trudniej, już presja rośnie troszeczkę.
10: Trzeba sobie po prostu samemu poradzić w nim.
7: Jak wyglądał ten proces u ciebie?
10: Ja nigdy nie miałem za dużych problemów z lataniem na nowych typach szybowców, ale wydaje mi się, że to miało jednak duży efekt przez to, co się stało jednak na tym moim pierwszym locie na nowym szybowcu. Pierwszy raz przechodziłem zupełnie na inny szybowiec, więc nie wiedziałem, czego się do końca spodziewać. Wszyscy instruktorzy zawsze dbają o to, żeby uczniowie sobie poradzili jak najlepiej, więc będą dawali podpowiedzi. Przed lotem, jak czego można się spodziewać, nowy szybowiec, oni na nim latali bardzo dużo, więc wiedzą.
7: Czy miałeś jakieś godziny, ilość godzin do wyrobienia na lataniu, na przykład na tak zwanych L-kach szybowcowych? U was też tak jest, czy nie?
10: Teraz już tak, po tym jak niestety ostatnio jeden szybowiec uległ uszkodzeniu podczas lądowania. Pilot odbił się na studzience i szybowcowi opadł nos. Nic się pilotowi nie stało, szybowiec po prostu musiał mieć parę tam pęknięć naprawionych i od tego momentu, żeby latać właśnie na szybowcach jednoosobowych, potrzebne jest ukończenie pewnej części szkolenia. Godzinowo to wygląda plus minus 5 godzin, bym powiedział.
7: 5 godzin i już można normalnie przystępować do egzaminu?
10: Nie, to tylko na, żeby latać na nowym szybowcu jednoosobowym. Żeby przystępować do egzaminu, trzeba mieć 15 nalatanych godzin, się nazywa nalot ogólny. To jest też taki sam wymóg do licencji. Wszystko się zaczyna przed lotem. Ja otrzymałem informację, że szybowiec jest o wiele bardziej, jakby to powiedzieć, może się utrzymać dłużej w powietrzu niż ten, na którym oryginalnie latałem, ze względu na zwiększenie, na większą liczbę parametrów, które w szybownictwie nazywamy doskonałość. Jest to możliwość szybowca do przelecenia większego dystansu. Im większa doskonałość, tym dalej można polecieć szybowcem. Więc mój pierwszy lot, byłem przekonany, że większa doskonałość oznacza po prostu, że mogę sobie dalej polecieć i tak czy siak dolecę na nim.
7: Ale
10: im wyżej się jest, tym więcej, to też zależy od pogody, ale generalnie można założyć, że tym bardziej wiatr wieje. Jak się znalazłem na pozycji w połowie pasa nad lotniskiem, to robiłem sobie kółeczka, żeby w powietrzu, żeby się zapoznać, jak się szybowcem lata, ale wiatr zwiewał mnie dalej od lotniska, a ja dalej robiłem kółeczka. W pewnym momencie zauważyłem, że no trzeba wracać do lotniska już.
7: W trakcie robienia kółeczek wiatr cię zwiewał, w sensie już byłeś pod wpływem warunków atmosferycznych coraz bardziej.
10: Tak. I w pewnym momencie zauważyłem, że no ups, trzeba wracać, ponieważ no nie mam zagwarantowanego dolotu do lotniska.
7: Nie jakoś gwałtownie, ale już były oznaki, że robi się niebezpiecznie.
10: Tak. I Niestety instruktor, który kontrolował mnie z ziemi, też się trochę zestresował.
11: Ile miał lat?
10: Instruktor jest 60 parę.
11: O, no dobra, myślałem, że też taki młodziutki.
10: Nie. Instruktorzy to są już doświadczeni bardzo piloci. I zakomunikował mi przez radio, żebym wracał. Ja zacząłem zawracać i podczas tego zawrotu wiatr mnie cały czas spychał. I ja patrzę, tak? No kurde, już nisko jestem. Instruktorowi też się to nie do końca podobało, więc na radiu panował niespokój, można to powiedzieć. Ale jakoś mi się udało.
11: Leciałeś sam?
10: Leciałem sam w jednoosobowym szybowcu i udało mi się, można powiedzieć, trochę przez szczęście, udało mi się przelecieć prawie nad drzewami, więc doleciałem, można to powiedzieć, szybować na drzewach, ale wylądowałem szczęśliwie, więc nic się nie stało.
11: To jest taki moment, gdzie musisz już rzeczywiście wziąć maszynę, że tak powiem, w swoje obroty, w swoje ręce i tylko ty musisz zapanować nad nią, żeby tak naprawdę nie doprowadzić do wypadku i też nie ucierpieć samemu, ale też nie doprowadzić do nieszczęść w postaci ludzi na ziemi.
10: Tak, lotnictwo jest bardzo odpowiedzialnym, bardzo odpowiedzialną czynnością, ponieważ pilot, wykonując złe decyzje podczas lotu, może grozić samemu siebie, ludziom na ziemi, ponieważ jeżeli pilotowi coś się stanie, on już nie będzie kontrolował, gdzie maszyna latająca może dotknąć ziemi.
11: Po jakim czasie zacząłeś latać sam?
10: Pierwszy lot samodzielny odbywa się po skończeniu tak zwanego kursu podstawowego. Nie do końca, pod koniec go, bo 5 lotów samodzielnych go kończy. Jest to lot po plus minus 50 wykonanych lotach z instruktorem, podczas których pilot uczeń dowiaduje się i ćwiczy wykonywanie czynności, jak my to nazywamy, lotniczych. I przygotowuje się do pierwszego wylotu samodzielnego.
11: A miałeś taką sytuację, że możesz lecieć z kimś? Są takie szybowce, w których latasz na przykład z dwoma czy z trzema osobami? Czy maksymalnie to jest jedna osoba?
10: Pierwszy szybowiec, na którym latamy, jest szybowcem dwuosobowym.
11: Z instruktorem czy też z opiekunem?
10: Z instruktorem. Pilot uczeń może latać albo samemu pod nadzorem instruktora z ziemi, albo w powietrzu z instruktorem. Inaczej nie może być. Szybowce generalnie kończą się na tych miejscach dwuosobowych. Nie widziałem jeszcze szybowca trzyosobowego.
11: A czy miałeś jakieś sytuacje lecenia w tak zwanym tandemie, czyli jak spadochroniarze latają we dwójkę, czy też leciałeś ty i obok ciebie na przykład dwóch czy trzech kolegów w szybowcach?
10: Tutaj do takich rzeczy nie dochodzi tak często, ale tak, miałem takie okazje przeżycia takich spotkań.
11: Jak w Top Gunie.
10: Coś w ten deseń, tylko że my akurat się nie biliśmy.
11: A masz w planach jakby rozwijać swoją karierę lotniczą?
10: Tak, ja przewiduję.

0: Artur Szarawara. Tutaj w jednostce latał na śmigłowcach i razem z grupą innych pilotów wygrali mistrzostwa w Piotrkowie Trybunalskim.
1: W którym roku?
0: W 83 bodajże, ale nie jestem do końca pewien.
1: Czyli można powiedzieć krew z krwi lotnicza.
0: Tak, ja bym chciał wierzyć, że mam to w genach latanie.
1: A jak praktykujesz to, co robisz? Czy często latasz, czy też na przykład jak są jakieś imprezy, jak było InnoWheels i Wings Festival?
0: Ja latam dla odprężenia się, można powiedzieć, do tego są szybowce. Latam jak mogę, jak pogoda jest dobra. Jeżeli pogoda nam pozwoli, to można wykonywać loty nawet parugodzinne.
1: Praktyka czyni mistrza. Czy widzisz to też u siebie, latając na przykład? Porównujesz sprzed pół roku, kiedy zacząłeś latać? Ile już czasu minęło?
0: Rok temu.
1: Czy widzisz jakiś progres?
0: Jak najbardziej. Im więcej się lata, tym większą pilot ma pewność siebie. Ten moment, o którym rozmawialiśmy, był takim punktem przełomowym, gdzie pilot zdaje sobie sprawę, że jeżeli popełni jakiś błąd, może z tego już nie wyjść cało. Każdy pilot według mnie powinien mieć taki moment, gdzie zda sobie sprawę, że on nie jest panem świata. Od tego momentu buduje się prawdziwą pewność siebie, gdzie się naprawdę wierzy w swoje umiejętności, kontroli nad szybowcem. I buduje pewność, że możesz sobie sam zaufać w tym locie faktycznie.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. A teraz coś dla miłośników lokalnej historii. O Inowrocławiu, jego przeszłości i ciekawostkach opowiadał nam Stanisław Koc, pasjonat i znawca dziejów naszego miasta. Posłuchajcie, co miał do powiedzenia w tej rozmowie. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
4: Dzień dobry, nazywam się Stanisław Koc. Jestem autorem kilku książek historycznych, w tym na temat Inowrocławia. Takich jak na przykład Zabytki Inowrocławia, zagadnienia po badaniach archeologicznych w roku 2010, Inowrocław na tle polityki historycznej Polski, czy Inowrocław, Krzyżacy, a Zjednoczenie Królestwa Polskiego, a także artykułów w dziejach kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, czy folia Historica Krakowiensis. Pasja związana z Inowrocławiem jest częścią mojej większej pasji w ogóle związanej z historią Polski, historią wybranych regionów na świecie, które zawsze mnie interesowały już od dziecka. Pamiętam, że kiedyś jako kilkulatek pojechałem do katedry we Fromborgu. Jest bardzo oczarowana ta katedra. Tutaj mama miała zajęcia w plenerze. Moja mama jest artystą, plastykiem, Ewa Koc, rozpoznawalną w Inowrocławiu. Także naturalne było, że jak sprowadzili się rodzice do Inowrocławia, właściwie wrócili po wielu latach, mama wróciła tutaj z rodziną, z nami do Inowrocławia, to interesowało mnie miejsce, do którego się przeprowadziliśmy. Oczywiście zainteresowanie narodziło się z pewnego zaskakującej konkluzji. Otóż Inowrocław przedstawiany był na przykład przez Czesława Sikorskiego w Mieście na Soli, czy też przez innych autorów, Jerzego Frycza, na przykład w dziejach Inowrocławia. Przedstawiany był jako znaczące, potężne miasto północnej Polski. Wtedy Polska kończyła się tutaj na Nakle, Koronowie. Jako największy ośrodek, też takie fakty historyczne świadczyły o tym, jak pokój Kaliski, gdzie z woli króla Kazimierza Wielkiego siedem największych miast Polski sygnowało ten układ pokojowy z Krzyżakami z 1343 roku. I tam Inowrocław był wymieniany na czwartej pozycji, zaraz po Krakowie, Poznaniu i Kaliszu, a przed na przykład takimi miastami jak Sandomierz czy Nowy Sącz, które

0: południu, no to prawdziwe perły architektury. Natomiast obraz, który był w ocenie badaczy wyciągany na podstawie różnych informacji, właściwie własnych przekonań poniekąd, no bo badania archeologiczne w Inowrocławiu takich zaplanowanych to nigdy nie było. To obraz był Inowrocławia taki, że na przykład na rynku stała kaplica drewniana, były jakby dwa osiedla przedlokacyjne, jeden wokół ruiny kościoła świętej Marii Panny, drugi wokół kościoła świętego Mikołaja. Tam też przypominano rysunki Zenona Kopcia, który budował wokół obecnego kościoła świętego Mikołaja jakieś osiedle przedlokacyjne w oparciu o ulicę wodną, studzienną, świętokrzyską, o ich nietypowy kształt. Także kościół franciszkanów, siedziba kustodii, czyli takiej podprowincji czy prowincji obejmującej tutaj akurat, jeśli chodzi o Inowrocław, klasztor wielkopolskie i pomorskie, w tym Gniezno, poza Inowrocławiem Gniezno, Nowe, Chełno, Toruń, to miał się ograniczać jedynie do, w okresie gotyku, miał się ograniczać jedynie do trzech przęseł prezbiterium. Dopiero później, gdzieś tam w XVI, XVII wieku miała zostać dobudowana nawa z muru pruskiego, czy takich drewnianych ram wypełnionych cegłami. No i to zrodziło podejrzenie, że badacze nie mają racji, że coś tutaj w tym obrazie, zwłaszcza w porównaniu z innymi miastami, jest nie tak, no bo patrząc na takie miasta jak na przykład Kalisz, czy Poznań, czy Sandomierz i Nowy Sącz, czy nawet Brześć Kujawski, bardzo polecam wszystkim odwiedzenie Brześcia Kujawskiego, to mamy tam normalnie rozbudowaną strukturę miejską. Mamy kościoły z nawami już wybudowane w okresie gotyku. Mamy ratusze, mamy murowane zamki, mury obronne i od początku lokacji mniej więcej w tej postaci jak później. I Inowrocław nie powinien być tutaj wyjątkowy. No, porównywanie go na przykład do miast mazowieckich, które z racji ciągłych najazdów Prusów, Litwinów, Krzyżaków, Tatarów nie mogły się rozwijać, no, uważam za jakieś nieporozumienie. No i tutaj wśród zmianek najciekawszą były te z lat 1320-21 i 1339. W którym mowa jest o kościele świętego Mikołaja na środku rynku miasta. No, na ten temat dość dużo przeznaczyłem czasu. Kilka artykułów najpierw, zanim pojawiła się hipoteza moja w Inowrocław Krzyżacy, Zjednoczenie Królestwa Polskiego w roku 2010. Już w roku 2004 był taki pierwszy artykuł. W materiałach do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, taki periodyk wydawany mniej więcej od lat 90. przez Pracownię Popularyzacji i Dokumentacji Zabytków, która miała, jakby była w strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy. Kilka artykułów tam właśnie wydałem jako pierwszych. Kościół świętego Mikołaja w aktach procesów polsko-krzyżackich miał stać na środku rynku miasta. Ja już nie będę tu wszystkich przytaczał argumentów, niemniej doszedłem do wniosku, że te wzmianki dotyczą dosłownie położenia na środku rynku miasta, a nie na środku, nie wiem, osady targowej, i dotyczą rynku lokacyjnego, nie musi być tutaj stwarzana jakaś konstrukcja osiedla przedlokacyjnego i zachowanego jakiegoś rynku tutaj w narożniku murów obronnych, żeby to uzasadnić. Natomiast po prostu w roku 1431 Inowrocław uległ wraz z Kujawami najazdowi Krzyżaków. 2 września zostało spalone miasto, 4 września zamek i później miasto przez jakieś 20 lat nie było odbudowywane. Jak o tym świadczy wydanie przywileju w roku 1450, nowego przywileju lokacyjnego, odnowienie praw miejskich i przywilej na wyrąb Lasów Gniewkowskich, żeby odbudować Inowrocław. A także widzimy tu pozostałości wielkich zniszczeń, jeśli chodzi o archeologię. Jest warstwa zgliszczy, która ciągnie się przez całe miasto. Niektórzy, co też jest dziwne, wiążą tą warstwę z XIV-wiecznym, wcześniejszym najazdem krzyżackim, który no, bez walk tutaj Inowrocław został zajęty. W związku z tym ta warstwa zgliszczy nie mogła z tego okresu pochodzić. I to tutaj działalność archeologów, takich jak dr Czesław Sikorski, to wykazywała i wskazywała, że no, koncepcja nie wiem, tam Aleksandry Cofty-Bronieskiej, iż taka warstwa zgliszczy ukształtowała się w roku 1259 po najeździe Świętopełka. No jest mylna już choćby z tego, że no zostały pomylone daty, no bo Świętopełk Pomorski najechał Inowrocław w 1239, a nie 59, świeżo po lokacji, która prawdopodobnie jeszcze wtedy nie było śladów, jeszcze żadnej zabudowy, dopiero powstawali Franciszkanie i ewentualnie zostały wytoczone ta najstarsza część, taka związana z zamkiem, z kościołem Franciszkanów, z rynkiem, natomiast na zabudowie jeszcze raczej nie było. No i tutaj powiązałem tą koncepcję, jeśli chodzi o farę, z wieżą, tak zwaną wieżą ratuszową na rynku. I też no, tutaj nie mamy za mało czasu, żeby wszystko przedstawić, ale mogę tutaj przytoczyć ostatnią publikację Edmunda Mikołajczaka i Sławomira Jóźwiaka z tomu 24 Ziemi Kujawskiej, list rajców Starego Miasta Torunia z 24 maja 1476 roku jako przyczynek do dziejów ratuszowej wieży oraz sądownictwa miejskiego w Inowrocławiu. No tutaj jest przytoczony opis ratusza z 1476 roku, w którym nie wspomina się nic o wieży. Natomiast ratusz to jest taka dosyć potężna kamienica, na która na pierwszym piętrze ma dwie sale, nazywane tak jak sale zamku na przykład w Malborku, stobę. I tak jak one z ogrzewaniem hipokastum podłogowym typu rzymskiego. I taka przestrzeń nie mogła, jak wieży, no nie mogłaby takich dużych sal pomieścić na pierwszym piętrze, zwłaszcza tutaj, gdzie te mury u podstawy wieży były pogrubione. No ale w ogóle dwie sale naprzeciwko siebie, jeden sąd prawniczy, drugi radziecki, absolutnie nie pomieściłyby się nawet, nie wiem, nawet gdyby wziąć ostatnie kondygnacje wieży. Trudno o takie rozwiązanie. No i jest też kilka takich wskazówek, jak wejście na wysokości drewnianymi schodami, które już Juliusz, pruski konserwator zabytków Juliusz Kotte wskazał w XIX wieku, że nie było to spotykane przy wieżach ratuszowych w Polsce. Takie rozwiązanie w okresie gotyku i dlatego wieża w jego ocenie nie była częścią, nie mogła być częścią ratusza od początku. Drugie odkrycie, bardzo istotne, dotyczyło nawy kościoła Franciszkanów. Już w opisie kronice kościoła Franciszkanów w opisie z 1686 roku, tak naprawdę 1687, i też wynika to z opisu przebudowy kościoła franciszkanów z roku 1777 Dorsztajna, które się zachowały w archiwum państwowym w Bydgoszczy. Wynika, iż kościół cały był murowany od początku, przy czym jest opisywany chór mniejszy i chór większy. I pojawiły się dwie koncepcje, które to tłumaczyły. Jedna Jerzego Frycza, który wskazał, że w jego ocenie chór mniejszy i chór większy były w ramach tego trójprzęsłowego prezbiterium Kościoła Franciszkanów. I pierwsze przęsło to był chór mniejszy z takim fryzem arkadowym, takie najstarsze przęsło romańsko-gotyckie ze służkami w kształcie lwów, odkopane przez Czesława Sikorskiego i Romana Domagałę. Te służki zostały i wschodnia ściana szczytowa, i tu nawet ciekawostka, bo łącznie ten mur od stopy fundamentu aż do naszych tutaj u poziomu naszych ulic, to jest aż 4,5 metra. Kościół franciszkanów tutaj został przykryty dużą warstwą gruzu i zachowały się relikty kościoła franciszkanów aż i prezbiterium i tutaj też klasztoru do 4,5 metra.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Dzisiaj w magazynie wyjątkowy gość. Stanisław Koc, człowiek, który zna historię Inowrocławia jak mało kto. Jak wyglądały dawne ulice i jakie tajemnice kryje miasto? O tym wszystkim posłuchacie w naszej rozmowie. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: List rajców Starego Miasta Torunia z 24 maja 1476 roku jako przyczynek do dziejów Ratuszowej Wieży oraz Sądownictwa Miejskiego w Inowrocławiu. No tutaj jest przytoczony opis ratusza z 1476 roku, w którym nie wspomina się nic o wieży. Natomiast ratusz to jest taka dosyć potężna kamienica, na która na pierwszym piętrze ma dwie sale, nazywane tak jak sale zamku na przykład w Malborku, stobę. I tak jak one z ogrzewaniem hipokastum podłogowym typu rzymskiego. I taka przestrzeń nie mogła, jak wieży, no nie mogłaby takich dużych sal pomieścić na pierwszym piętrze, zwłaszcza tutaj, gdzie te mury u podstawy wieży były pogrubione. No ale w ogóle dwie sale naprzeciwko siebie, jeden sąd prawniczy, drugi radziecki, absolutnie nie pomieściłyby się nawet, nie, nawet gdyby wziąć ostatnie kondygnacje wieży. Trudno o takie rozwiązanie. No i jest też kilka takich wskazówek, jak wejście na wysokości drewnianymi schodami, które już Juliusz, pruski konserwator zabytków Juliusz Kotte wskazał w XIX wieku, że nie było to spotykane przy wieżach ratuszowych w Polsce. Takie rozwiązanie w okresie gotyku i dlatego wieża w jego ocenie nie była częścią, nie mogła być częścią ratusza. Od początku. Drugie odkrycie, bardzo istotne, dotyczyło nawy kościoła franciszkanów. Już w opisie, w kronice kościoła franciszkanów, w opisie z 1686 roku, tak naprawdę 1687, też wynika to z opisu przebudowy kościoła franciszkanów z roku 1777 Dorsztajna, które się zachowały w archiwum państwowym w Bydgoszczy. Wynika, iż kościół cały był murowany od początku, przy czym jest opisywany chór mniejszy i chór większy. I pojawiły się dwie koncepcje, które to tłumaczyły. Jedna Jerzego Frycza, który wskazał, że w jego ocenie chór mniejszy i chór większy były w ramach tego trójprzęsłowego prezbiterium kościoła franciszkanu. I pierwsze przęsło to był chór mniejszy z takim fryzem arkadowym, takie najstarsze przęsło romańsko-gotyckie ze służkami w kształcie lwów, odkopane przez Czesława Sikorskiego i Romana Domagałę. Te służki zostały i wschodnia ściana szczytowa, i tu nawet ciekawostka, bo łącznie ten mur od stopy fundamentu aż do naszych tutaj u poziomu naszych ulic, to jest aż 4,5 metra. Kościół franciszkanów tutaj został przykryty dużą warstwą gruzu i ziemi i zachowały się relikty kościoła franciszkanów aż i prezbiterium i tutaj też klasztoru do 4,5 metra. I to łącznie z posadzkami, często z różnymi elementami, tutaj tak jak te kamienne służki i bazy tych służek właśnie w formie takich paszczelbów. I oto druga koncepcja to była Czesława Sikorskiego, który uznał, iż dwie takie duże skarpy od zachodu, widoczne na rysunku Kieliśnińskiego z roku 1843, zdaje się, 1843, już teraz nie pamiętam dokładnie, i ślad wyraźnie zaznaczony łuku tęczowego, że tutaj te dwie skarpy jak gdyby w połowie nie wspierają żadnych murów i że on tutaj widzi właśnie takie mury z kościoła franciszkanów z drewnianych ram wypełnionych cegłami, tak zwanego muru pruskiego albo z szachulca i te skarpy o tym mają świadczyć. No, tutaj zająłem się tym tematem w ten sposób, że zwróciłem uwagę, iż no, nawa musiała być murowana, ale uważam, że Jerzy Frycz nie miał racji już w swoim pierwszym artykule z roku 2004 i że nawa była murowana. I po różnych tutaj dywagacjach stwierdziłem w ostateczności, tutaj też korzystając ze zdjęcia Romualda Szymańskiego, które przedstawia wyburzenie kościoła franciszkanów wielką, przez, zdaje się, wojsko i też pewnych budynków przy tym kościele i przy pierwszej szkole powszechnej, tak swoją drogą, na ulicy Królowej Jadwigi, że te elementy, które zostały nazwane przez Czesława Sikorskiego, określone jako skarpy, to były tak naprawdę elementy murów nawy kościoła franciszkanów. To były mury nawy kościoła franciszkanów z takimi skarpami podobnymi do tych, zresztą więcej takich skarb, tam trzy rodzaje skarb były, takie same jak w kościele dominikanów w Poznaniu. I one są właśnie tak ujęte w taki charakterystyczny sposób, jak w kościele dominikanów w Poznaniu, właśnie przy tych murach nawy. I tutaj, jeśli chodzi o kościół franciszkanów, dochodził też element tego projektu przebudowy kościoła z 1777 roku Donsteina. Najpewniej nawiązywało to do przebudowy Geneliego z roku 1765, gdzie od zachodu zostawiono pierwsze przęsło nawy w mojej ocenie, według mojej hipotezy. I według tych projektów to pierwsze przęsło miało 16 metrów, a wcześniej już dobudowano kaplicę. I teraz w roku 1777 wyraźnie się o tym wspomina, że miano wyburzyć przednią ścianę nawy i wybudować nową ścianę gdzieś w środku jakby tej nawy. Tak ja to rozumiałem. I o dziwo w roku 2010 Marcin Woźniak podczas takich prac ratowniczych kamienicy przy placu klasztornym w piwnicach tej kamienicy natknął się na negatyw ściany południowej nawy. który według tutaj obliczeń, na, jak sobie tutaj wyrysował dokładnie, wskazywały na to, że nawa była szersza. I była szersza, w jego ocenie tutaj nawa miała 14 metrów szerokości, prezbiterium 12 metrów, z tym, że on nie odkrył ściany północnej nawy. A według Nornsteina ta szerokość była też, jeśli chodzi o prezbiterium, 12 metrów, a właśnie tego pierwszego przęsła nawy 16 metrów. I to świadczy o tym, że kościół franciszkanów pierwotnie był raz, że murowany, a dwa, że był szerszy. Co ciekawe, w ogóle makieta kościoła franciszkanów, którą zbudowano na podstawie tutaj opracowania Marcina Woźniaka, nie oddaje tego, co też tutaj nasz archeolog z muzeum, a obecnie pan dyrektor, odkopał. I ta nawa jest w szerokości prezbiterium i jest mniej więcej taka, jak opisywał Czesław Sikorski na podstawie swoich przemyśleń. Także to jest też przykład, jak badania, że tak powiem, nie są uwzględniane w tym, co się przedstawia mieszkańcom Inowrocławia. No bo jednak mimo wszystko różnica w przedstawieniu szerszej nawy od prezbiterium od razu by wskazywała na to, na błąd w rekonstrukcji, gdyż według opisów dach nad nawą był niższy niż dach nad prezbiterium. A skoro nawa była szersza i przyjęto właśnie by takie rozwiązanie w makiecie, no to od razu byłoby widać, że jest coś tutaj nie tak. Ale to już pomijam. Można tutaj przeczytać to w moich pracach na ten temat. Natomiast jeszcze chciałem też poruszyć choćby temat zamku, którego bogata architektura też została przeze mnie przedstawiona tutaj na podstawie różnicy w opisach. Jeden opis pochodził z 1565 roku i dość dokładnie opisowane są kolejne skrzydła zamku, a drugi opis z 1647 roku. I różnice w tych opisach wskazywały też na wielkość komór w przyziemiu i zwłaszcza jedna taka była duża komora w budynku w północnym skrzydle. Czy jak piszą w opisie z 1565 roku, w skrzydle po prawej stronie z bramy idąc. I tam ta komora wynika, że odpowiadało jej 11 okien na piętrze. I nad tą komorą nadbudowano wieżę z muru pruskiego Samborze, zwaną Samborzą. I w mojej ocenie ta komora była pozostałością wcześniejszej wieży gotyckiej, murowanej. Ta wieża została rozebrana przed 1565 rokiem, a później w 1647 roku około została, przed tą datą została przywrócona. Oprócz tego jest kamienica wielka i tutaj uważam, że to był donżon, wieża ostatniej obrony, a później właśnie przed rokiem 1565, w którym rozebrano tą wieżę skrzydła północnego, donżon został rozbudowany do takiego rozmiaru kamienicy wielkiej, przedłużony po prostu w stronę północną i dlatego rozebrano tą wieżę, która była w skrzydle północnym. I to taka forma zamku, bardzo podobna do zamku poznańskich Piastów, która nawiązywała w formie do kościołów. Tam też jest wieża od zachodu, skrzydła wydłużonego, które później zostało zamienione na kilka takich kamienic poprzez dodanie szczytów nad każdym przęsłem tej kamienicy. I w mojej ocenie taka forma świadczy o już XIII-wiecznej budowie i bogatszej architekturze niż tylko kamienica wielka, którą wiązano dopiero z czasami Kazimierza Wielkiego. Tutaj trzeba wskazać, że Inowrocław już od początku, od zarania był siedzibą dużego księstwa, które objęło nie tylko Kujawy, ale też ziemię sieradzką i łęczycką i rozciągało się niemal do Częstochowy. Także taki zamek, rozpoczęcie takiej budowy. Tym bardziej, że widzimy tutaj też, że strzecha na przykład, która budowała kościół franciszkanów w Inowrocławiu, pochodziła z Poznania, jest jak najbardziej możliwe.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Słyszymy się już za godzinę. Zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
8: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W szpitalu wielospecjalistycznym w Inowrocławiu podsumowano inwestycje zrealizowane dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Uroczyście otwarto zakład opiekuńczo-leczniczy oraz pracownię elektrofizjologii, a także zaprezentowano nowy angiograf w pracowni hemodynamiki.
9: Natomiast nie samych inwestycji, które są meritum tego spotkania. Witam Państwa bardzo serdecznie na podsumowaniu inwestycji zrealizowanych z środków Krajowego Planu Odbudowy, połączonym z uroczystym otwarciem zakładu opiekuńczo-leczniczego, a także pracowni elektrofizjologii, a także prezentacją nowego angiografu w pracowni hemodynamiki. Wszystko to oczywiście w szpitalu wielospecjalistycznym imienia doktora Ludwika Błaszka w Inowrocławiu, w którym gościmy. W imieniu gospodarza wydarzenia, dyrektora szpitala, doktora Bartosza Jakuba Myśliwca, który jest oczywiście z nami, witam bardzo serdecznie pana Norberta Pietrykowskiego, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panią Elżbietę Piniewską, przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, panią Agnieszkę Bańkowską, dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, panią Wiesławę Pawłowską, starostę Inowrocławskiego, zarazem przewodniczącą Rady Społecznej Szpitala. Jest z nami pan Marek Knop, przewodniczący Rady Powiatu Inowrocławskiego i jednocześnie członek tejże Rady Społecznej Szpitala. Witam pana Henryka Procka, wicestarostę Inowrocławskiego, członków zarządu Powiatu Inowrocławskiego, panów Andrzeja Skrobackiego, Macieja Wasińskiego i Wojciecha Gerusa. Dwaj ostatni z tych dżentelmenów są również członkami gremium, o którym wspomniałem. Jest z nami również pan Waldemar Kubiak, wójt gminy Złotniki Kujawskie. Witamy serdecznie. Pan Jan Gaj, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia. Pani Joanna Błaszak, przewodnicząca Rady Miejskiej w Pakości. Pan Krzysztof Betka, kierownik Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego. Witam panią Aleksandrę Procek, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. Panią Monikę Dąbrowską, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. Witam bardzo serdecznie pozostałych członków Rady Społecznej Szpitala, a są nimi pani Zofia Mączyńska, pan Włodzimierz Figas oraz pan Jacek Nijak. Nie wiem, czy pan Jacek zdążył już dotrzeć. Witam oczywiście bardzo serdecznie księdza dziekana Pawła Kowalskiego i doktora Eligiusza Patalasa, byłego wieloletniego dyrektora tej placówki. Bardzo się cieszymy również, że są z nami osoby odpowiedzialne za te inwestycje. Witam koordynatorów oddziałów szpitala, przedstawicieli personelu szpitala. Bardzo serdecznie witamy przedstawicieli mediów i też na Państwa bardzo liczymy. Witam wszystkich obecnych. Proszę Państwa, w związku z tym, że spotkanie nam się opóźniło, to podarujemy sobie, tak tutaj ustaliliśmy, prezentację półgodzinną przygotowaną dla Państwa. To wszystko, co na tej prezentacji byłoby, Państwo będziecie mogli zobaczyć na własne oczy troszeczkę później, ale będziemy już trochę przyspieszać. Proszę Państwa, przed nami jeszcze trzy krótkie wykłady inauguracyjne. Pan dyrektor zapewnił, że one nie będą długie, ale wprowadzą Państwa troszeczkę w temat. Pierwszy wiąże się z otwieranym w naszym szpitalu zakładem opiekuńczo-leczniczym. Opieka długoterminowa to jest temat wystąpienia profesora nadzwyczajnego, doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu Bartosza Jakuba Myśliwca, dyrektora szpitala. Panie dyrektorze, zapraszam.
10: Wybaczcie, jeśli w którymś momencie mojej wypowiedzi będzie mi się łamać głos, ale jest to dla mnie niezwykle wzruszająca chwila. Szanowni Państwo, opieka nad pacjentem nie kończy się w momencie zakończenia leczenia szpitalnego. Dla wielu osób powrót do zdrowia, samodzielności wymaga czasu, systematycznej pielęgnacji, rehabilitacji i stałego wsparcia medycznego. Odpowiedzią właśnie na te palące potrzeby jest nowo utworzony w naszym szpitalu zakład opiekuńczo-leczniczy. Powstanie ZOL to ważny element w rozwoju lokalnego systemu ochrony zdrowia i odpowiedź na tak rosnące zapotrzebowanie na opiekę nad osobami przewlekle chorymi, starszymi oraz pacjentami, którzy po przebytej chorobie lub hospitalizacji wymagają dalszej całodobowej opieki. Opieka długoterminowa ma szczególny charakter. Jej celem jest nie tylko kontynuacja leczenia, ale przede wszystkim zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa, komfortu i możliwie najlepszej jakości życia. W ZOL pacjent otrzymuje kompleksowe wsparcie zespołu, w skład którego wchodzi wielu specjalistów: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi. Codzienna opieka obejmuje pielęgnację, monitorowanie stanu zdrowia, rehabilitację, profilaktykę powikłań oraz działania wspomagające, utrzymanie sprawności i samodzielności. Szczególne znaczenie w tej opiece długoterminowej ma indywidualne podejście do każdego pacjenta. Każda osoba trafiająca do ZOL ma inną historię choroby, inne potrzeby, inne możliwości. Dlatego opieka jest dostosowana do jej stanu zdrowia i sytuacji życiowej. Szanowni Państwo, rozwój opieki długoterminowej jest dziś jednym z istotnych i kluczowych wyzwań całego systemu ochrony zdrowia. Coraz więcej osób żyje z chorobami przewlekłymi, a wraz z wiekiem rośnie ryzyko utraty samodzielności i konieczności korzystania ze stałego wsparcia. Zatem nowy zakład opiekuńczo-leczniczy pozwala lepiej odpowiadać na te potrzeby, tworząc przestrzeń pomiędzy leczeniem szpitalnym a dalszą opieką domową, środowiskową czy społeczną. To także istotne wsparcie dla rodziny, które często stają przed trudnym dylematem zapewnienia całodobowej opieki swoim bliskim. Profesjonalna opieka długoterminowa daje zatem pacjentom poczucie bezpieczeństwa, a im rodzinom poczucie, że chory znajduje się pod fachową opieką. Najważniejszym wyzwaniem opieki długoterminowej jest zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami medycznymi a codziennymi potrzebami człowieka. Choroba i utrata samodzielności mogą być trudnym doświadczeniem. Dlatego równie ważne jest właściwe leczenie, pielęgnacja, ale także empatia, rozmowa, szacunek i poszanowanie godności każdego pacjenta. Utworzenie ZOL
11: dzięki przekazanym środkom z Ministerstwa Zdrowia jest inwestycją nie tylko w infrastrukturę i organizację świadczeń. To przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo, godność, jakość życia osób, które wymagają długotrwałego wsparcia. Nowy zakład opiekuńczo-leczniczy wzmacnia kompleksowość opieki, którą oferuje nasz szpital i stanowi kolejny krok w budowaniu systemu, w którym pacjent może otrzymać odpowiednią pomoc na każdym etapie choroby i powrotu do sprawności. Szanowni Państwo, nie wszystkich pacjentów da się wyleczyć, ale nie ma takiego, któremu nie możemy pomóc. Dziękuję serdecznie.
9: Dziękujemy bardzo serdecznie panu dyrektorowi. Kolejny wykład nosi tytuł Inwazyjna diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca. Tę prelekcję wygłosi doktor nauk medycznych Grzegorz Bojarski, koordynator pracowni elektrofizjologii i stymulacji serca. Zapraszamy panie doktorze.
12: Proszę sobie wyobrazić, że w populacji Polaków przeciętnie 5% osób ma zaburzenia rytmu serca. Chociaż wydaje się, że ten odsetek jest mocno niedoszacowany, dlatego że niektóre źródła podają nawet 30-40%, co może wynikać z faktu, że niektóre zaburzenia rytmu są bądź nieodczuwane przez pacjentów, bądź po prostu ich objawy są bagatelizowane. Najczęściej spotykanym zaburzeniem rytmu w populacji Polski jest migotanie przedsionków i przeciętnie 5% Polaków odczuwa wszelkie niedogodności związane z tym zaburzeniem rytmu. Jest ono bardzo ściśle skorelowane ze starzeniem się pacjentów. Pacjenci 65 lat plus w około 5% mają to zaburzenie, czyli tak jak przeciętna populacja, ale już 80-latkowie i pacjenci starsi w 20-30%. Tak więc populacja osób z zaburzeniem rytmu, takim jak migotanie przedsionków, praktycznie jest liczona w milionach. Migotanie przedsionków jest bardzo groźnym zaburzeniem rytmu serca z uwagi na to, że usposabia do udarów mózgu, do obwodowych zatorów, nasila rozwój niewydolnego serca, generalnie bardzo zwiększa konieczność kontaktów pacjenta z systemem ochrony zdrowia. No i przede wszystkim, co najważniejsze, znacząco obniża komfort życia codziennego. Arytmologia i elektrofizjologia, czyli nauki i dziedziny, które zajmują się ustalaniem podstaw zaburzeń rytmu i zasadami ich leczenia, w ostatnim czasie bardzo dynamicznie się rozwijają. Stanowią one, można by tak powiedzieć śmiało, trzon współczesnej kardiologii. Zaburzenia rytmu serca możemy leczyć na dwa sposoby. Możemy je leczyć w sposób zachowawczy, czyli farmakologicznie, możemy je leczyć zabiegowo, czyli inwazyjnie. Leczenie farmakologiczne nie jest ideałem. Ono w najlepszym wypadku zmniejsza częstość napadów zaburzeń rytmu serca, nieco poprawia komfort życia pacjentów. Natomiast ono nie dotyka generalnie podstawy czy podłoża elektrofizjologicznego powstawania tych zaburzeń i w żadnym wypadku całkowicie nie jest w stanie wyeliminować zaburzeń rytmu serca z życia pacjenta. W odróżnieniu od niego leczenie inwazyjne, czyli zabiegowe, całkowicie eliminuje najczęściej zaburzenie rytmu, ponieważ usuwa podłoże, tą podstawę elektrofizjologiczną, na bazie której dochodzi do zaburzeń rytmu serca. Na czym generalnie polega ta działalność inwazyjna? W pierwszej kolejności polega na diagnostyce inwazyjnej zaburzeń rytmu. Jest to tak zwane badanie elektrofizjologiczne, które jest wykonywane już w pracowni elektrofizjologii, także w warunkach bezpiecznych i stosunkowo komfortowych dla pacjenta. Badanie to polega na wprowadzeniu kilku, trzech, czterech cewników i elektrod do światła jam serca pacjenta i pomiarze potencjałów elektrycznych.
13: analizując przy pomocy dosyć wyrafinowanej aparatury, którą Państwo będziecie mieli okazję zobaczyć w naszej pracowni za niedługo, jesteśmy w stanie zdiagnozować, na jakim podłożu dochodzi do zaburzeń rytmu pacjenta i zaplanować leczenie. Możemy także w warunkach kontrolowanych wyzwalać te zaburzenia rytmu i jakby in statu nascendi śledzić ich dynamikę. Ciąg dalszy to leczenie, czyli ablacja. Ablacja w największym skrócie to zniszczenie podłoża zaburzeń rytmu serca. Jesteśmy w stanie, oczywiście uspokoję Państwa, niszczyć bardzo drobne, minimalne fragmenty mięśnia sercowego, tylko te, które są odpowiedzialne za przewodzenie tych patologicznych bodźców, bądź tylko tych, które stanowią jakby taki patologiczny zegar narzucający patologiczne rytmy w sercu. Ablacji dokonujemy najczęściej na bazie niszczenia termicznego, czyli ogrzewając fragmenty mięśnia sercowego. Jest to tak zwana ablacja RF, którą stosujemy najczęściej i polega ona na, można tak powiedzieć, obrazowo przygrzewaniu specjalnym cewnikiem fragmentów serca. Możemy też używać niskich temperatur, jest to kryoablacja. W ostatnim czasie coraz bardziej rozwijają się techniki nietermiczne, znacznie bezpieczniejsze, ale to jest śpiew przyszłości dopiero pewnie.
8: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
8: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Nowe przestrzenie i nowoczesny sprzęt w inowrocławskim szpitalu. Placówka oficjalnie otworzyła zakład opiekuńczo-leczniczy i pracownię elektrofizjologii, a w pracowni hemodynamiki zaprezentowano nowy angiograf. Podczas uroczystości podsumowano również inwestycje zrealizowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy. O czym mówiono? Posłuchajcie sami.
13: Proszę Państwa, ablacja jest zabiegiem stosunkowo bezpiecznym. Jest zabiegiem mało inwazyjnym. W większości ośrodków wykonujących już ze sporym doświadczeniem te zabiegi pacjent wychodzi bądź w następnym dniu od zabiegu. Natomiast w pewnych krajach, no, tych, które mają największe osiągnięcia, nie da się ukryć, czyli Stanach Zjednoczonych, Francji, na polu elektrofizjologii, pacjent potrafi wychodzić nawet kilka godzin po zabiegu do domu. Cóż my zyskujemy, stosując ablację, a nie leczenie farmakologiczne? Ano przede wszystkim to, że pozbawiamy pacjenta definitywnie zaburzeń rytmu serca. Proszę sobie wyobrazić, że w przypadku trzepotania przedsionków czy nadkomorowych często skurczów do 98% pacjentów zostaje uwolnionych po jednorazowym zabiegu od zaburzeń rytmu do końca życia. W przypadku migotań przedsionków ten odsetek jest nieco niższy, 75-85% powodzeń, ale musimy pamiętać o tym, że ablację możemy powtórzyć i ten odsetek stopniowo zwiększamy. Zyskujemy w ten sposób uwolnienie pacjenta przede wszystkim od zagrożenia udarem mózgu, jakimiś zatorami obwodowymi. Zwiększamy jego komfort życia, ale przede wszystkim potaniamy jego życie przez to, że możemy zredukować jego farmakoterapię osobistą, ale też zmniejszyć ilość pobytów szpitalnych, przez co odciążamy system na przyszłość. Proszę Państwa, zabiegi ablacyjne wykonujemy przy szybkich zaburzeniach rytmu, czyli przy często skurczach, jednakże na co dzień spotykamy się też z zaburzeniami rytmu z wolną czynnością. Takimi, które powodują zagrożenie życia, które powodują w najlepszym przypadku omdlenia, utraty przytomności pacjenta. Wtedy wszczepiamy stymulatory serca. W pewnych sytuacjach klinicznych, takich jak rozwinięta niewydolność serca, wszczepiamy specjalne urządzenia, które potrafią bądź poprawić wydolność serca, bądź też uratować pacjenta w przypadku napadu groźnych zaburzeń rytmu serca, które bardzo lubią się z uszkodzonym, niewydolnym sercem. I wszczepiamy wtedy urządzenia takie jak kardiowertery, defibrylatory, czy urządzenia do resynchronizacji pracy komór serca. Takie urządzenia także w naszej pracowni wszczepiamy. Dziękuję za uwagę.
9: Dziękujemy bardzo. Doktor Grzegorz Bojarski dziś na elegancko, ale myślę, że normalnie będzie w nieco innym stroju. Szanowni Państwo, trzecie z inauguracyjnych wystąpień nosi tytuł Inwazyjne leczenie choroby niedokrwiennej serca. Tym razem prelegentem będzie doktor nauk medycznych Marek Radomski, koordynator pracowni hemodynamiki. Panie doktorze, zapraszamy.
14: Słychać mnie? Szanowni Państwo, kiedy 13 lat temu pan dyrektor Patalas zaprosił mnie, aby stworzyć i uruchomić pracownię hemodynamiki, nigdy nie sądziłem, że spędzę tutaj prawie połowę mojego zawodowego życia. Ale tak się stało i muszę powiedzieć, że nie żałuję tego. Uważam, że to był bardzo dobry czas. Na początku skupiliśmy się na tym, żeby ta pracownia ruszyła, zaczęła wykonywać podstawowe zabiegi i uzupełniła swoje możliwości o obrazowanie przy pomocy ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, czynnościową ocenę zwężeń, leczenie zwapniałych zwężeń przy pomocy rotablacji. Wreszcie wprowadziliśmy jedyny w województwie planowy program leczenia przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych. W kolejnych latach, po okresie takiej przejściowej zapaści w okresie COVID-u, uzupełnialiśmy nasze spektrum wykonywanych zabiegów o nowoczesne technologie, ultrasonografię wysokiej rozdzielczości. Skupiliśmy się również na leczeniu zwapnień, albowiem to się stało wielkim problemem, ponieważ mamy coraz więcej starszych pacjentów ze zwapniałymi blaszkami miażdżycowymi. W najbliższym czasie planujemy wprowadzenie już w zasadzie ostatniej techniki obrazowej, której nam brakuje, optycznej koherentnej tomografii. Co to oznacza? Wykonujemy mniej więcej rocznie około 1500 zabiegów diagnostycznych, między 700 a 800 zabiegów terapeutycznych. Ale patrząc inaczej z perspektywy ludzi, proszę Państwa, w ciągu tych lat wykonaliśmy 28 tysięcy zabiegów. Mniej więcej co piąty to szósty mieszkaniec naszego powiatu korzystał z pomocy. W tym prawie 6 tysięcy zabiegów ratujących życie w zapałach serca, w których pacjent mógłby nie dojechać do dalej położonych ośrodków i w dławicy niestabilnej. To oznacza, że 4 pacjentów na 100 była leczona z powodu zawału serca lub niestabilnej dławicy w naszej pracowni. W ostatnich latach rozwijają się te zaawansowane techniki diagnostyczne i terapeutyczne. Ich liczba rośnie i to też ma praktyczny wymiar dla pacjentów. Po pierwsze, pozwala podejmować bardziej trafne decyzje terapeutyczne, wpływa na jakość zabiegów i lepsze wyniki długoterminowe, co jest udokumentowane licznymi badaniami. Wreszcie daje możliwość leczenia pacjentów, których wcześniej nie byliśmy w stanie leczyć. Proszę Państwa, dzięki programowi KPO mamy w tej chwili nowy aparat. Poprzedni był już, jak Państwo widzieli, wyeksploatowany. 28 tysięcy zabiegów to nie jest normalne. Normalne okres eksploatacji to jest 10-15 tysięcy zabiegów. Tylko cudem, dzięki temu, że pracują u nas dość doświadczeni lekarze, którzy przyjeżdżają z kilku okolicznych klinik, wykonują zabiegi, również lekarze, którzy są tu na miejscu, mają duże doświadczenie. Dbając o ten aparat, udało nam się tak długo na nim pracować. Teraz mamy nowy aparat, który nam zapewni możliwość pracy na najbliższe 5, może 10 lat. Zintegrowany z systemami obrazowania wewnątrznaczyniowego, zintegrowany z systemami oceny czynnościowej zwężeń, a w praktyce dla pacjentów to oprócz tego, że będziemy mogli kontynuować naszą pracę, oznacza zabiegi z mniejszą ilością promieniowania rentgenowskiego, zabiegi wykonywane z większą precyzją, z mniejszą ilością kontrastu, co redukuje ryzyko niewydolności nerek po zabiegu i stwarza nam nowe możliwości leczenia. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że będziemy mogli pracować w tak komfortowych warunkach. Dziękuję bardzo.
9: Panu doktorowi. Szanowni Państwo, nowo powstałe i nowo wyremontowane oddziały znajdują się wyżej w szpitalu i to nie na jednym piętrze. Mówię o tym dlatego, że poprosimy teraz księdza dziekana Pawła Kowalskiego o poświęcenie tych oddziałów, ale w związku z tym, żeby to nie odbywało się.
15: Pozwólcie na kilka osobistych słów refleksji, ale przede wszystkim na słowa podziękowania. Gdyż realizacja inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy jest dla naszego szpitala ważnym wydarzeniem w 40-letniej historii działalności i powodem do niezwykłej satysfakcji. Za nowoczesną przestrzenią, wyposażeniem i rozwiązaniami, które dzisiaj oficjalnie oddajemy do dyspozycji naszym pacjentom, stoją jednak przede wszystkim ludzie. Ich decyzje, życzliwość, wsparcie, zaangażowanie i codzienna praca. Dlatego w tym szczególnym momencie pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstawania i realizacji tego przedsięwzięcia. Zanim to uczynię, szanowni państwo, pozwólcie, że podziękuję prelegentom za przygotowanie tych przepięknych wystąpień oraz oprowadzenie nas po tychże traktowach. W sposób szczególny dziękuję Ministerstwu Zdrowia za przekazanie środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz stworzenie możliwości realizacji inwestycji, która służyć będzie pacjentom i rozwojowi opieki długoterminowej. To właśnie takie inwestycje pozwalają zmieniać ochronę zdrowia nie tylko w wymiarze infrastruktury, ale przede wszystkim w wymiarze jakości i dostępności opieki. Szczególne słowa wdzięczności, szanowni państwo, kieruję do pana posła Norberta Pietrykowskiego za pomoc, zaangażowanie i wsparcie w działaniach, które przyczyniły się do osiągnięcia dofinansowania. Dziękuję za zainteresowanie sprawami naszego szpitala, ale całej ochrony zdrowia i za to, że w ważnych dla nas momentach zawsze możemy liczyć na pomoc i życzliwość. Norbercie, to dzięki twoim staraniom. Dzięki twojej sile perswazji, czasem i upartości udało nam się zrobić to dzieło zrobić. Bardzo ci serdecznie, przyjacielu, dziękuję.
16: Trzeba to odpowiedzieć.
17: A głosem.
15: Serdecznie chciałbym podziękować także osobie, dzięki której ten projektu nie byliśmy w stanie zrealizować. Czyli chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani staroście powiatu inowrocławskiego Wiesławie Pawłowskiej, zarządowi powiatu inowrocławskiego, a także panu przewodniczącemu Rady Powiatu Inowrocławskiemu, panu Markowi Knopowi, za wsparcie, okazane zaufanie i pomoc finansową. Dziękuję za zrozumienie, że rozwój szpitala i poprawa warunków, w jakich leczymy i otaczamy opieką naszych pacjentów, jest wspólną odpowiedzialnością i inwestycją w przyszłość mieszkańców naszego wspaniałego powiatu. Słowa podziękowania kieruję także do pani przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pani Elżbiety Piniewskiej, za okazaną liczbę, zrozumienie i wsparcie. Każdy gest zainteresowania i dobrej współpracy ma dla nas olbrzymie znaczenie i pomaga w realizacji tak ważnych rzeczy.
16: Ten sukces, który dzisiaj świętujemy, to jest wasz sukces. Właśnie wspaniały ludzi. Ja nie ukrywam, że jak patrzę na was i na pana dyrektora, to rzeczywiście ten szpital jest waszym drugim domem. A jak się widzi i słyszy ludzi, którzy są tak zaangażowani, którzy są tak oddani temu, co robią, to serce się raduje i wtedy warto pomagać. I to jest zasługa kogoś z osobna. To jest wasza zasługa, was wszystkich, którzy zaangażowaliście się w ten szpital. Bo to jest cudowny szpital, tak jak pan dyrektor powiedział, właśnie tak. Tu ma być czynione dobro dla pacjentów. Waszych pacjentów. Ale żeby dobro było czynione, muszą być tacy ludzie jak wy. Bez takich ludzi nic się nie zrobi. I tak jak pan dyrektor powiedział, mury murami, ale tak naprawdę to wy tworzycie to, co w tych murach się dzieje. A dzieją się wielkie, piękne rzeczy. I oby tak było dalej. Oczywiście pan dyrektor dał nam wszystkim znowu kolejne wielkie zadanie. No bo ja sobie to szybciutko policzyłem. Jeżeli 16 łóżek na ZOL-u to jest 6 milionów, to 200 łóżek to będzie 75 milionów. Panie dyrektorze, drodzy państwo, no to cóż, no, jak zwykle dyrektorze, jedziemy do tej Warszawy i tam znowu. Będziemy ich tam znowu. Dlaczego? Dlatego, że dobro zawsze wygrywa. A tak naprawdę wszystko, co wam udało się uzyskać i zrobić, jest dla dobra mieszkańców

0: robią dobre rzeczy. I wy naprawdę robicie dobre rzeczy. Dziękuję wam bardzo.
1: Dziękuję bardzo serdecznie. Pani Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca Elżbieta Wieniawska. Zabierze głos. Nie mogę podzielić się do wam.
2: Wiele razy chciałabym może chodzić na mównicę, bo lepiej być bliżej was, bliżej ludzi. Panie dyrektorze, również bliżej pana. Nie ma bardziej antropocentrycznego miejsca niż szpital, bo tutaj człowiek powinien być centrum zainteresowania. Olga Tokarczuk w jednym ze swoich wykładów, w wykładzie Orlowskim, przypomniała niezwykłe słowo, które ja też przypomnieć chcę teraz tutaj. Czułość. Proszę Państwa, to w tym miejscu, zwłaszcza Mazury, pacjenci będą spotykali się z czułością, bo tylko z czułością można pochylić się nad tym, który potrzebuje, nad człowiekiem, który potrzebuje pomocy.
3: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Inowrocławiu rozpoczęła nowy rok akademicki. Podczas konferencji prasowej przedstawiciele uczelni mówili o funkcjonowaniu placówki, obowiązujących ją rygorach oraz o tym, co czeka studentów w najbliższych miesiącach. Posłuchajcie sami.
5: Dzień dobry Państwu, dziękujemy za przybycie na naszą konferencję w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości. Chciałem troszeczkę wytłumaczyć, dlaczego dzisiaj. No, uważam, że nie ma lepszego dnia niż początek roku akademickiego na dyskusję o tym, co się dzieje w naszej uczelni. I też należy podkreślić, że mylnie czasem podkreślają niektóre osoby, które może być może się nieco mniej na tym znają, że jesteśmy jednostką prywatną. Tutaj należy podkreślić, że to nie jest to samo. Jest traktowane to bardzo często zamiennie. Jesteśmy jednostką niepubliczną, działającą na takich samych zasadach w zasadzie, jak jednostki publiczne. Jesteśmy jednostką zaufania publicznego, wystawiającą dokumenty respektowane przez w całym kraju i Unii Europejskiej, więc chciałem tutaj bardzo jasno i tak dobitnie powiedzieć, że uczelnie prywatne są jednostkami niepublicznymi, tak jak mamy jednostki niepubliczne przedszkola, szkoły przecież również, tak samo my jesteśmy jednostką niepubliczną i jako taka chcemy i jesteśmy w pełni transparentni, chcemy się dzielić tym, co dzieje się na naszej uczelni z mieszkańcami miasta Inowrocławia, jedynej inowrocławskiej uczelni, więc jesteśmy to również winni mieszkańcom Inowrocławia, żeby wiedzieli po prostu, co tutaj u nas się dzieje, jakie są plany, jakie kierunki rozwoju. Przekażę może teraz głos panu rektorowi Wiesławowi Juchaczowi.
6: Również bardzo dziękuję za przybycie. Też krótko tutaj powiem, bo może nawiążę do tego, co powiedział pan kanclerz Królewicz. My podlegamy te wszystkim rygorom, takim jak podlegają wszystkie uczelnie w Polsce, te, które są w systemie uczelnian. Używam słowa systemie, ponieważ wczoraj słuchałem panią wiceminister szkolnictwa, która mówiła o szkołach, które gdzieś działają, wydają jakieś dyplomy, które no, nie są respektowane. My podlegamy wszystkim rygorom, podlegamy kontroli ze strony ministerstwa, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, no i innych organów, które się tym też zajmują, jak na przykład Ministerstwo Zdrowia, jeżeli chodzi o pielęgniarstwo, więc tutaj to w nawiązaniu wszystko odbywa się na zasadach pełnej kontroli, pełnej analizy tego, co robimy, możliwości wglądu w dokumenty i finansowe, i dokumenty naukowe. I mówię to też po to, że czasami właśnie, no niestety, jak wszędzie również już w edukacji pojawiają się niektóre patologie, które wprowadzają pewien zamęt w umysłach. My jak się spotykamy z młodzieżą, to mówimy, nie wybierajcie naszej szkoły, tylko wybierajcie szkołę wyższą uczciwą, która wam da dyplom taki, który będzie respektowany, bo on, ten dyplom jest ważny na całym świecie, tylko że w Unii nie muszą mieć nostryfikacji na tej zasadzie. To jest, i wybierajcie coś takiego, żebyście nie uznali po tym, że macie czas stracony, ponieważ proszę zobaczyć coś takiego, że jeszcze mamy samorządowe, mówię tu o zawodach, związki, jak Związek Pielęgniarek, Związek Lekarzy, czy Związek Ratowników i tak dalej, którzy też analizują, też mogą tutaj przybyć i analizują, bo w tych komisjach też są przedstawiciele tych związków, ponieważ oni na przykład, jeżeli ktoś nie będzie miał spełnionych określonych wymagań, to nie będzie wpisany do

0: liczby pielęgniarek. No jak nie wpisany do liczby pielęgniarek, to nie będzie mógł wykonywać zawodu. Jest to tylko w nawiązaniu takim, że wszystko łącznie z finansami podlega kontroli i też nawiązanie tutaj do pana wypowiedzi pana kanclerza, otrzymujemy określone środki z budżetu państwa, otrzymujemy na stypendia, utrzymujemy na studentów niepełnosprawnych i to wszystko, co po prostu może być przekazane, jest przekazywane i później uczelnia jest analizowana pod kątem jakości. I oczywiście nasza uczelnia jest na początku tej drogi, bo ponieważ analiza odbywa się dopiero jak są studia magisterskie, my mamy drugi rok, co wyśli magistrowie i tak dalej, jest analizowana, także wówczas też można pozyskować dodatkowe granty, które pozwalają uzyskiwać środki finansowe. No ale to jest tytułem wstępu. Ja nie będę długo mówił, ale powiem tylko takie rzeczy, że nasza współpraca tutaj z samorządami układa się bardzo dobrze. Nasza współpraca polega na tym między innymi, że mamy ten budynek. Budynek, który jest na podstawie oczywiście umowy użyczenia. Otrzymaliśmy go od miasta. Płacimy za media, nie płacimy czynszu i to jesteśmy za to wdzięczni władzom miasta, że możemy coś takiego korzystać. Korzystamy również z obiektów starostwa, ponieważ część zajęć na pielęgniarstwie odbywa się w technikum chemicznym. Mogę tutaj nazwę teraz, jeszcze ja tę starą nazwę używam, technikum chemiczne, teraz pewno jest inna nazwa. Tam jest zespół szkół imienia chyba Jana Pawła II i tak dalej, gdzie po prostu te warunki są spełnione, więc tutaj wszystkim tym samorządom musimy podziękować za fajną współpracę. Też dzięki pomocy samorządom, dzięki pomocy niektórych firm, które działają na naszym terenie, między innymi Kometyki, która uruchomiła ten fundusz do spraw polepszania warunków funkcjonowania pewnych organów, uzyskaliśmy na przykład w tym roku grant, który pozwoli nam uruchomić jedną pracownię. W ubiegłym roku uzyskaliśmy środki, teraz w tym roku pracownię i kolega kanclerz jest na etapie zamawiania sprzętu i po prostu też proszę zobaczyć współpraca pewnych organów. Czasami właśnie pada na publicznych, czy niepublicznych, czy prywatnych, to nie w tym rzecz, przecież kwestia edukacji i równości podmiotów w Konstytucji jest napisana ta sama, tylko właśnie by te środki były właściwie potem wykorzystane, nie na cele prywatne, tylko na cele szkolne, edukacyjne i tak dalej. I właśnie mówię o tym, że Kometyka przecież nie jest firmą państwową, tylko spółką, nie wiem jak to nazwać, prywatną, która też ma określony fundusz, a my z tego funduszu otrzymaliśmy też drugi raz z rzędu określone środki, które możemy podnosić jakość kształcenia i tak dalej. I są jeszcze inne firmy, które też w taki sposób pomagają. Czyli proszę zobaczyć, że to nam daje możliwość rozwoju. Teraz jeżeli będziemy mieli możliwość rozwoju, na przykład w tej bazie, która tutaj jest, właściwie możliwości są wykorzystane. Oczywiście dzisiaj jest pusto, ale w sobotę już się zapełni to wszystko, w niedzielę, weekendy i również dni powszednie. I naprawdę, jeżeli zobaczymy tutaj ilość sal, bo one są zapełnione, jeżeli ta wielkość tych niektórych sal jest taka jak tutaj na przykład i na dole, to one są po prostu, jak zobaczycie w weekend, pełne. I już oczywiście tutaj jestem bardzo wdzięczny władzom za to, że to co mamy, ale one pewne granice się wyczerpują, możliwości rozwoju. I teraz jeżeli byśmy chcieli coś rozwijać, a chcemy rozwijać, to pojawia się konieczność budowania nowych pracowni, uzyskiwania określonych środków i to z różnych źródeł i tak dalej. I tak samo sal dydaktycznych, które pozwolą nam rozwijać się. Bo na przykład, jeżeli staraliśmy się o środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przyjechała komisja, był środek, analiza środków możliwości, ale mówią też, patrzą oni, w co można zainwestować, żeby to dawało większe efekty, prawda? Czyli co i jak robić, żeby po prostu te korzyści były większe. My chcemy iść w kierunku takim, tutaj pan kanclerz powie więcej, ale kierunku rozwoju tych kierunków, które są kierunkami zawodowymi, bo nasza uczelnia jest wyższą szkołą po kierunkach, ukierunkowaniu zawodowym i taką chcemy pozostać. My nie będziemy ośrodkiem uniwersyteckim, bo nie mamy takiej bazy, nie mamy takiej kadry, ale mamy wystarczającą kadrę i dobrą kadrę na poziom szkoły wyższej zawodowej. I dlatego w tym kierunku również będziemy szli i uruchamiali najprościej, najłatwiej nam uruchamia studia podyplomowe i tu chcemy iść w kierunku bardziej tego, co możemy zrobić, zarządzania i w kierunku rozwoju gospodarczych kierunków, a później, jeżeli się pojawi, tak jak jest zapowiedziane w Mrocławiu, inkubator przedsiębiorczości, gdzie będą pracownie, możemy myśleć o kierunkach technicznych, ale to będzie wymagało po prostu pracowni i będzie wymagało nowych pomieszczeń. Także nasze tutaj działania są ukierunkowane to, co możemy zrobić, uczelnia zawodowa, współpraca z przedsiębiorcami, ukierunkowanie również na samorządy, również przekazywanie młodzieży poprzez konferencje, bo będą w tym roku akademickim dwie konferencje, tak jak w ubiegłym roku była o hejcie, gdzie uczniowie i tak dalej licznie uczestniczyli, teraz będzie o przemocy i o środkach, używkach, czyli o tych wszystkich środkach uzależniających i po prostu też tutaj chcemy funkcjonować na szczeblu takim, żebyśmy po prostu byli przydatni dla przedsiębiorców, samorządów, no a przede wszystkim dla naszej tutaj kujawskiej młodzieży. To tyle chyba, a kolega powie.
1: Tak, tutaj należy też podkreślić pewną rolę uczelni, którą, bo wiadomo, że pierwszym takim elementem, który uczelnia się zajmuje, to jest kształcenie. Kształcenie kadry, co tu dużo mówić. To kadry wysokiej klasy to jest podstawa, ale też pełni rolę taką pewnej integracji, takiej agory wymiany poglądów, doświadczeń, rozmów z różnymi osobami. Czasem zdarzało się, że ktoś nam zarzucał na przykład, że my organizujemy taką radę społeczno-gospodarczą i przychodzą tutaj różni samorządowcy, z którymi rozmawiamy. Tak przychodzą, tak będą przychodzić, bo chcemy to robić, a poza tym musimy to robić. Bo jeżeli przyjeżdża kontrola z tak zwanej paki, to oni pytają nas, co zrobiliśmy dla środowiska otoczenia, dyskusji z otoczeniem. Czy konsultujemy powstawanie nowych kierunków z otoczeniem. Dlatego są tutaj przedsiębiorcy, dlatego są tu samorządowcy, oni nam doradzają w tym kierunku, w którym powinniśmy iść. My nie jesteśmy alfą i omegą, nie będziemy wymyślać kierunków, które być może są niepotrzebne na rynku pracy. Dlatego przedsiębiorcy zgłaszają nam informacje, co warto uruchomić, czy jesteśmy w stanie to zrobić. To, co rektor tutaj wspominał wcześniej, kierunki techniczne, oczywiście one zawsze się przewijają, ale to jest pewien etap dojścia do tego momentu. Samorządowcy również, bo kiedyś nawet padł taki zarzut, że szkolimy kadry dla urzędów, służb i medyków. No, trochę mnie to zdziwiło. No, taka nasza rola, kształcić kadry. Więc taki zarzut, który się pojawił, był co najmniej dziwny. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że no, mamy również osoby, które są być może nieprzychylne z jakiegoś powodu. Nie rozumiem tego, ale są nieprzychylne temu, żeby Inowrocławiu była inowrocławska uczelnia. Władze samorządowe są przychylne, dobrze się nam rozmawia z władzami. Myślę, że przyniesie to niebawem kolejne możliwości rozwoju. Będziemy o tym Państwa informować, jeżeli coś już pojawi się takiego wyraźnego i będziemy chcieli się na pewno z tym podzielić. Bo w tej chwili mamy jakie kierunki? No mamy to pielęgniarstwo. Takie dwa silne filary mamy. Pielęgniarstwo i administrację, czyli taki dział powiedzmy prawny i obok tego podyplomówki z MBA, zarządzanie kryzysowym i teraz wychodząc naprzeciw temu, co nam mówią przedsiębiorcy, uruchamiamy studia podyplomowe przedsiębiorstwo, przedsiębiorczość. Takie ABC przedsiębiorczości, czyli osoby wychodzące od nas z uczelni będą wiedziały, skąd pozyskać pieniądze, gdzie mogą ulokować swoją działalność. Mówimy o mikroprzedsiębiorcach, o małych przedsiębiorstwach, nie mówimy o żadnych tutaj wielkich przedsiębiorstwach kilkutysięcznych. Nie, chodzi nam o budowanie inowrocławskich firm. Dzięki temu zatrzymamy tutaj ludzi, zatrzymamy te mądre osoby, które będą budować naszą gospodarkę i po wyjściu z tej przedsiębiorczości oni będą wiedzieli właśnie, jakie środki są unijne, z których można skorzystać. Bankowe, różne rozwiązania. Także czy to, co wspomniał tutaj pan rektor, jeżeli powstanie taka możliwość, inkubator przedsiębiorczości, czyli na początek ten rozwój, takie kompendium wiedzy, co zrobić, żeby odnieść sukces. I myślę, że to spotka się z dużym odzewem. Mamy taką nadzieję. Chcemy, żeby ten Inowrocław się rozwijał. taka jest też nasza rola, żeby przeciwdziałać niejako odpływowi młodych ludzi, mądrych ludzi, bo powiedzmy sobie uczciwie, jeżeli nie będzie inowrocławskiej uczelni, ci ludzie, którzy chcą się uczyć, i tak wyjadą. I najczęściej niestety nie wrócą. My musimy przeciwdziałać temu trendowi. Uruchamianie kolejnych kierunków temu na pewno sprzyja. I tutaj należy też podzielić na kilka takich etapów. No bo zawsze się dzieli, tak jak w przedsiębiorstwie. My w pewnym momencie, w pewnym sensie też jesteśmy taką instytucją. Krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe plany. Krótkoterminowe, no to powiedzmy ten rok, rozwijanie tego, co mamy.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Inowrocławiu rozpoczęła nowy rok akademicki. Podczas konferencji prasowej przedstawiciele uczelni mówili o funkcjonowaniu placówki, obowiązujących ją rygorach oraz o tym, co czeka studentów w najbliższych miesiącach. Posłuchajcie sami.
1: My musimy przeciwdziałać temu trendowi. Uruchamianie kolejnych kierunków temu na pewno sprzyja. I tutaj należy też podzielić na kilka takich etapów, no bo zawsze się dzieli, tak jak w przedsiębiorstwie. My w pewnym momencie, w pewnym sensie też jesteśmy taką instytucją. Krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe plany. Krótkoterminowe, no to powiedzmy ten rok, rozwijanie tego, co mamy, polepszanie cały czas tej jakości kształcenia i oczywiście próba pozyskania nowych miejsc, bo to, co rektor też tutaj wspominał, te możliwości tego budynku się wyczerpały, więc będziemy poszukiwali nowych miejsc dla rozwoju i również pozyskiwanie środków na sale wysokiej wierności, które są niezbędne dzisiaj do kształcenia pielęgniarek już na pierwszym stopniu, czyli na tym tak zwanym licencjacie. Sale wysokiej wierności to są takie zaawansowane fantomy, w których osoba, która się uczy, po prostu wykładowca niejako symuluje niektóre działania. Jeżeli student zrobi coś źle, ten fantom zaczyna się pocić, zaczyna bełkotać, podnosi mu się ciśnienie, zaczyna zwracać. Czyli zachowuje się tak rzeczywiście, jak spotkałem się już z tym na etapie tego szkolenia, tej nauki, z czym będą się mierzyli już jako fachowcy, jako pielęgniarze, pielęgniarki. I to jest obowiązek, który na nas został nałożony. Te sale wysokiej wierności są obowiązkiem. Na razie mamy podpisaną umowę ze szpitalem, z uczelnią w Gnieźnie i tam te godziny realizujemy, ale uważam, że Inowrocław jest tak dużym miastem, powiat inowrocławski jest tak duży, że należy czynić starania, żeby takie sale wysokiej wierności były po prostu u nas. To jest na początek rząd około 1 000 000 zł. Więc tutaj należy znowu podkreślić rolę samorządów. Samorząd bardzo dobrze to rozumie, chce rozwoju naszej uczelni i taka współpraca, myślę, że nas przybliży do tego, żeby ten cel tych sal wysokiej wierności, żeby te sale wysokiej wierności powstały. Kolejny etap, czyli ten 5-letni, powiedzmy tak w skrócie, to są kolejne kierunki. Zwiększanie liczby studentów. Dzisiaj mamy ich około 300. Perspektywą rozwinięcia na przykład do 500. Jest to realne w tym okresie 5-letnim. I utworzenie takiego silnego już ośrodka medycznego, my to nazywamy Collegium Medicum dzisiaj roboczo. Chcemy, żeby powstało Collegium Medicum w Inowrocławiu i ono dzięki współpracy, myślę, że jestem przekonany, że jeżeli będzie ta współpraca taka jak jest do tej pory, to Collegium Medicum w ciągu 5 lat powstanie. 10 lat to są kolejny taki silny pion, który byśmy chcieli powiedzieć, to właśnie już te studia techniczne. I dlatego podkreślam tą konieczność takiej współpracy z samorządami, bo tylko przy takiej współpracy jesteśmy w stanie osiągnąć sukces. Uważam, nie dla uczelni, bo uczelnia jest wspólna, dobrem wspólnym wszystkich mieszkańców Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego i nie tylko, bo my się nie zamykamy tylko na powiat inowrocławski. My szkolimy również z innych powiatów. Co nas cieszy? Cieszy nas to, że coraz więcej studentów chce się do nas nawet przepisać z innych uczelni, znanych uczelni ogólnopolskich, dlatego, że dochodzi do nich ta informacja, że jesteśmy rzetelni. Jesteśmy małą uczelnią. Taką będziemy. Chcemy być niewielką uczelnią, ale bardzo profesjonalną. Do tego dążymy. To się zaczyna rozchodzić. Mamy kilka osób, wykładowców, którzy przyszli między innymi z Politechniki Bydgoskiej. jest taka grupa, jest kilku chętnych z innych uczelni, również znanych, nie będziemy na razie o tym mówili, więc ta kadra nam się bardzo dobrze rozwija i na budowaniu tej kadry możemy stworzyć właśnie kolejne kierunki. Dlatego duże wyzwania przed nami i myślę, że będę tutaj, rektor myślę to potwierdzi, że my jesteśmy tutaj tylko przez chwilę. Uczelnia jest czymś więcej niż tym, co my tutaj robimy. My służymy tej uczelni, chcemy ją rozwijać, żeby ona została po prostu na kolejne dziesięciolecia tutaj jak najwięcej, jak najbardziej rozwinięta i jak najlepiej działająca.
0: Ja tylko dodam tutaj do tego, co powiedział kolega, że proszę Państwa, pewnych rzeczach nawet właśnie władze uczelni nie uczestniczą, bo jeżeli istnieje samorząd studencki, u nas taki jest, to on po prostu na przykład stypendia, to komisje stypendialne. W komisjach stypendialnych jest większość studentów. Oni dzielą, tylko my mamy przestrzegać prawa i naszym obowiązkiem, jeżeli byłaby decyzja niezgodna z prawem, uchylić. Inaczej nie możemy ingerować. Dlatego ci młodzi ludzie już są wciągani w sposób zarządzania i funkcjonowania. Całe mienie, które tutaj mamy, które uzyskujemy, jest mieniem szkoły, czyli całej społeczności, która tutaj funkcjonuje, nie jest żadnym mieniem nikogo prywatnym i tak nikt nie... Wszystko jest mieniem szkoły, należy do szkoły i tak jak kolega powiedział, kadencje się kończą, kadencje się zaczynają, to wszystko tu zostaje i wszystko będzie. I powiem tylko też jeszcze jedną taką rzecz, bo dlaczego czasami właśnie słyszymy, wrócę do tego wątku, właśnie może dlatego, że wczoraj słuchałem tej audycji o tych takich patologiach. To jest właściwie według mnie niemożliwe, ponieważ komisja, Polska Komisja Akredytacyjna i ministerstwo, jeżeli przyjeżdżają, oni na przykład proszą studentów anonimowych z listy na rozmowę. No to ja nawet nie wiem, kogo oni poproszą i z kim rozmawiają. I mają prawo ci studenci anonimowo powiedzieć i niech sobie mówią to, co myślą. Mam nadzieję, bo na razie mówią dobrze, skoro nie ma uwag. I tak samo to, co kolega powiedział, współpracujemy z samorządem. Współpracujemy z samorządem, bo jest zapisane w ustawie o szkolnictwie wyższym. Szkoła ma współpracować ze środowiskiem lokalnym i również ci przedstawiciele, z którymi mamy współpracę, są proszeni przez tych właśnie przedstawicieli. Ja nie wiem, kogo poproszą na rozmowę. I proszę na tą rozmowę zawsze kilku przedstawicieli i sobie tam rozmawiają przy drzwiach zamkniętych, czyli nawet w tych rozmowach my nie możemy uczestniczyć. No i bardzo dobrze, że nie możemy uczestniczyć, bo tam pewne rzeczy pewno muszą być zapytane i pewne rzeczy może i uwagi i tak dalej. Ale na razie wszystko gra, więc tutaj po prostu widzę, że jest to w porządku i dlatego wracam do tego, jak mogą się gdzieś być, proszę sobie wyobrazić, coś patologicznego, bo ile ludzi musiało być to wciągnięty, żeby po prostu gdzieś fikcyjna uczelnia powstała, fikcyjny obrót dokumentów, bo tam co wczoraj słyszałem, że fikcyjnie wydają legitymację, bo zatrudniają potem tego studenta fikcyjnego, który jest zwolniony, korzystają przedsiębiorcy z jakichś ulg. To ja uważam, że to jest po prostu niemożliwe. Musielibyśmy całą tutaj jakiś taki układ, strukturę zbudować. Nie wiem nawet, jakby to zrobić, ale oczywiście tutaj nic takiego nie ma i w ogóle się dziwię, że coś takiego może gdzieś funkcjonować. Ale mówię to dlatego o tym, że tyle się właśnie słyszy o tych patologiach wszędzie. My chyba, panie kanclerzu, nie widzimy takiej możliwości nawet, jak jest kontrola.
1: Sytuacje, kiedy nas kontrolują, to rzeczywiście przeglądają dokumenty i nas... My nie wiemy nigdy, kogo właśnie zapytają o to, jak działa uczelnia. Jesteśmy instytucją zaufania publicznego, to będę za każdym razem podkreślał i tak, i uważamy, że dobrze, że są te kontrole. My jesteśmy zwolennikami kontroli, bo nawet jeżeli przyjedzie kontrola i zwróci nam na coś uwagę, to są zazwyczaj drobnostki, które po prostu trzeba poprawić i tutaj nic złego w tym nie ma. Więc kontrole jak najbardziej tak, uważamy, że one przynoszą tylko dobre rezultaty. I też nie rozumiem, jak jest możliwe, że niektóre uczelnie działają niezgodnie z prawem bardzo często, choćby robiąc pewne zajęcia online. To też jest ustawowo ustalone, ile procent zajęć może być online. Nie mogą być wszystkie. Trochę inaczej jest z podyplomówkami. Ale no, my jesteśmy generalnie zdania takiego, że robimy zajęcia stacjonarne. Na ile to jest możliwe? Zdecydowana większość jest stacjonarna. Dlaczego? Dlatego między innymi, żeby budować to środowisko akademickie. bo studia to nie tylko wykłady. To jest również braterstwo, jakieś koleżeństwo. Tworzą się znajomości często na całe życie i o to nam chodzi, żeby Inowrocław stał się silnym ośrodkiem akademickim. A zbuduje się go tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ci ludzie będą się po prostu ze sobą spotykali. Będą się spotykali z wykładowcami. Zresztą nasi wykładowcy są zawsze otwarci dla studentów. Mogą przyjść, porozmawiać w cztery oczy. Jeżeli jest jakiś problem, proszę bardzo, pomożemy, jak tylko jesteśmy w stanie. Nie ma żadnego problemu. Zawsze drzwi moje, pana rektora, pana dziekana, prodziekanów, wykładowców są otwarte i na pewno w miarę możliwości, jeżeli taka jest potrzeba, te sytuacje, które jakieś są, będziemy rozwiązywali. Ale chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Nasza uczelnia, niewielka, wydaje publikacje, gdzie nasi naukowcy, nasi wykładowcy, wykładowcy z zewnątrz zamieszczają swoje publikacje. Nie każda uczelnia to robi, nawet większe uczelnie, nie wszystkie wydają takie publikacje. Ostatnio mieliśmy telefon z Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie dopytywano nas, czy możemy im przesłać tą naszą publikację po raz kolejny, bo studenci o to pytają, bo wykładowcy o to pytają. Że to jest, ta nasza publikacja zyskała już taką wartość, że na tej podstawie są pisane, przy pomocy oczywiście tych materiałów, są pisane prace licencjackie, prace dyplomowe, czasem doktorskie. Więc to nas cieszy, że jesteśmy zauważani na rynku akademickim ogólnopolsko już. Niedługo jest też konferencja rektorów, na której również będziemy obecni. Tam też jesteśmy wysłuchiwani jak każda inna poważna uczelnia. Więc to nie jest tak, że mała uczelnia nic nie znaczy. Znaczymy, będziemy znaczyli coraz więcej na tym rynku akademickim, o to walczymy i widzimy, że to przynosi efekty.
0: No tak, to jest, słuchajcie, bardzo miłe, jeżeli właśnie mamy z takiego poważnego ośrodka akademickiego sygnał, że ktoś chce korzystać. A ja tylko powiem, dodam jeszcze jedną rzecz, bo kolega powiedział, że pojawią się nowi naukowcy. Tak, pojawią się i już no, jedna osoba to na pewno będzie, bo potwierdziła udział, będzie zapraszamy na inaugurację 3 godziny 11 w Szkole Muzycznej. I dosłownie jeżeli chodzi o Politechnikę Bydgoską, to proszę zobaczyć, dwie osoby, tylko że powtarzamy, studia techniczne tu możemy w pewien sposób ciągnąć, ale potem, tak powiem nieładnie, my możemy z takich osób, bo to są samodzielni naukowcy, możemy budować już dalszy kierunek. Dlatego to jest taka wartość. A jeszcze jedna nasza współpracownica dostała też ostatnio doktora habilitowanego.
4: A mam pytanie, kiedy ten kierunek AWC przedsiębiorczości?
0: Chcemy od następnego semestru, czyli od luty-marzec. Ponieważ właśnie też to nie, my coś opracujemy, wysyłamy do konsultacji, żeby właśnie i przedsiębiorcy, i właśnie ci z innych ośrodków się wypowiedzieli. Osoby dopiero potem opracujemy, bo musimy opracować taki, wziąć na senat tak zwane efekty takiego nauczania, czyli jakie przedmioty, co się człowiek może nauczyć, jaka bibliografia i tak dalej, i tak dalej. To jest taki tam system i dopiero go analizujemy, przesyłamy i dopiero możemy go. I dlatego tak planujemy na luty, marzec, prawda? I dlatego takie jest takie założenie. I tutaj już też mogę powiedzieć, że wczoraj rozmawialiśmy z władzami miejskimi miasta i też one są zainteresowane właśnie też pomocą. Myślę, że i Państwa też pomocą.
1: Tutaj jeżeli mógłbym się zwrócić również za pośrednictwem Państwa do słuchaczy, a być może Państwo zrobią taką ankietę, co inowrocławianie czy mieszkańcy powiatu inowrocławianie, jakie oni by widzieli kierunki, co oni by chcieli studiować w Inowrocławiu, żeby nie wyjeżdżać do innych ośrodków. Chcieliby tutaj zostać, ale nie ma tego w ofercie. Być może taka forma dyskusji ze społeczeństwem też jest potrzebna, żeby po prostu nam wskazać pewne kierunki rozwoju.
0: Tylko to nam już przesunę, że to całe ABC, no nie nazywamy tylko ABC, może będziemy tak nazwać, ale tu chodzi też, że wiedza, możliwości, czyli możliwości finansowe. Rozmawiamy z jednym z banków tutaj, współpracujący z nami, no, na dzień dzisiejszy z Inobankiem, z którym współpracuję. Rozmawialiśmy z panią prezes, z wiceprezes i też właśnie i potem mamy też władze samorządowe, ponieważ chcę otworzyć coś, muszę wiedzieć gdzie i za co, prawda? Wiedza to jest jedno, ale muszę też mieć możliwości jakieś. I to, żeby widzieć całościowo. Tak, taki jest generalnie plan, w skrócie mówiąc. I to, ale to przedstawimy potem w lutym, w styczniu, może przedstawimy na jakimś spotkaniu i żeby to oni się też wypowiedzieli, ale tak jak powtarzam, jest chęć współpracy, a to jest dla nas najważniejsze.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
7: Po reklamie. Meloradio i Inowrocław.

0: Reklama.
1: Dużo dobrego.
0: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów. Ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Codziennie.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Po reklamie. Meloradio i Wrocław.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Siemanko, no i znowu jest weekend, znowu jest sobota i znowu jest weekendowe Melo. Fajnie, że wy też jesteście. O pokaz tej strony, Tobi Romeo leci do was numerem Fly High.

Neptunika, What If w Melo Radio 2, Weekend of the Melo. Fajnie, że jesteście z nami. Dzisiaj mamy Dzień Gier Planszowych i w całej Polsce odbywają się różne inicjatywy bardzo ciekawe, do których można się przyłączyć, pograć planszówki, a może poznać jakieś nowe tytuły, a potem zabrać do domu i pokazać rodzinie, dzieciakom, przyjaciołom. Tak spędzić na przykład sobotnie popołudnie. No ja pamiętam, że u mnie za dzieciaka to planszówki się rysowało na dworze, na piasku. Taka gra była w Państwa i Miasta na przykład. Zabierało się po kawałku państwa innemu graczowi, ale trzeba było też w drugiego kolegę rzucić patykiem, żeby w ogóle można było to zrobić. No ciekawe, jak dzisiaj to rzucanie patykiem byłoby odebrane. Just in case, Timmy Trumpet, już teraz w Melo Radio. Dzisiaj będziemy zaglądać do rankingu DJ Mag, bo już się pojawił i już znamy najgłośniejsze nazwiska wśród nich. Ten gość właśnie.

0: Take Me Back, Kygo w Meloradiu w notowaniu DJ Mag Top 100. Zabrakło go i w tym roku niestety. To dziwne, 5,5 miliona obserwujących na Instagramie, biorąc pod uwagę, że Geta, który wygrał, ma 12 milionów, to aż się dziwię, że nie chcieli głosować. Na to od głosów fanów zależy, na którym miejscu DJ się pojawi. No cóż, może w przyszłym roku, Kygo, zobaczymy. Years and Years za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zabrałabym mężonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
2: Wiestówy w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.

0: pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
7: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Tato, co znaczy negocjować?
9: Szukać porozumienia.
8: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
10: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Po reklamie.

Łowcy gwiazd, Cleo. Myślę sobie, że gdy noc pochmurna, to na próżno gwiazd szukać, ale u nas zawsze je znajdziecie, również te, które pojawiają się w rankingu Top 100 DJs 2026, bo właśnie takie kilka dni temu dosłownie się pojawił. No tak, wszyscy już wiemy, że David Guetta na miejscu pierwszym i na pewno do repertuaru tego jego mościa zaglądamy z wielką radością. Zrobimy to już teraz, razem z Marlonem Hofstadem w numerze Catch Up. Zróbcie głośniej.

0: Everlasting, Armin van Buuren i Sasza w Melo Radio. Tak, gramy wam tuż przed godziną 11, żebyście słonka trochę dostali. Mimo że dzisiaj pochmurno i deszczowo i naprawdę jesiennie, to nie jest ta piękna polska złota jesień, tylko liście złote na drzewach.
1: A już o 11 zagramy.
0: Ale z nami to prawdziwe lato się robi i za chwilkę tak będzie. Bo Bibi Rexa przejmuje antenę. Set Girls na początek o 11.

Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20.00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20.00 tylko w Melo Radio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
3: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
2: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
4: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
2: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Czyta lektor AI.

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: Inomax, Inowrocław zaprasza.
6: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
7: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
9: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, 11 na zegarkach, inni gadają, a my gramy Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta w Melo Radio. Foka, cześć. Dajcie znać, co u was. Czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach. Na dole jest komunikator. Ślijcie głosówki.

4 to the floor of Offenbach niesie w stronę dobrego melo. Dzisiaj o 20 ruszamy, przypominam, The Best of Tomorrowland na początek, a potem niech was poniosą nasze gwiazdy. Player Melo Radio.pl, tam pełny line-up. Możecie już teraz sobie sprawdzić, kto będzie grał, żebyście mniej więcej wiedzieli, na jaką muzykę być gotowym wieczorem. Polecamy się bardzo gorąco. A teraz sięgamy do muzyki gościa, który w notowaniu DJ Mag Top 100 2026 zajął miejsce numer 12. Don Diablo z numerem Bad właśnie teraz pojawia się u nas. No, to gość, który w tym notowaniu pojawia się regularnie w stosunku do zeszłego roku jedno oczko wyżej. Czyli ta trzynastka w zeszłym roku była szczęśliwa dla niego.

0: Lost Frequencies, Paraiso, ale on się bawi tym numerem. Mary Frost śpiewała u niego w utworze i pewnie wszyscy cały czas podśpiewujecie, albo przynajmniej nucicie, bo to jest taki numer, który wpadał w ucho, wierci w tej głowie i nie chce stamtąd uciec. Ale podobnie jest z Today 4, to w Law już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694-221-533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
1: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
1: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
1: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie.

Ride It Regard w Melo Radio. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Gier Planszowych. Jeśli macie swoją ulubioną, to podeślijcie proszę, albo wspomnijcie, w jakie gry lubiliście grać, kiedy byliście dzieciakami. No właśnie, a może na jakąś planszówkę by się przydało parę złotych, co? Bo to nie są tanie rzeczy. Takie kreatywne, wymagające, to i dla portfela wymagające są. Więc mamy na to radę. Szybka kasa od Meloradia, parę stówek może być twoje. Wystarczy, że wbijesz na meloradio.pl i dasz znać, na co tych pieniędzy potrzebujesz. To tylko taka sugestia, propozycja, ale pomysłów możecie mieć oczywiście więcej. Meloradio.pl, tam zostawiajcie wasze zgłoszenia, a to już Fisher Rain w Melo.

0: Weekendowy Melod jest to i Chain z numerem Hard to be Around. Tak, gramy wam tuż przed godziną 12 i zapraszamy, byście byli z nami również w samo południe, bo wtedy będziemy strzelać do was naprawdę grubymi numerami. Marlon Hofstadt, South Star z numerem I Like. To będzie pierwszy kawałek, który poleci w waszą stronę. Mam nadzieję, że głośniki są na to gotowe.
1: Już o 12 zagramy.

0: Radio Ino Wrocław na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
2: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665-042-313. Luna.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Po reklamie.
14: Melo Radio Ino Wrocław.
15: Słuchaj na 98.1 FM.
16: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: W tegorocznym Top 100 DJs DJ Mag znalazło się kilka ciekawych nazwisk, które dopiero po raz pierwszy w tym zestawieniu się pojawiły. On nie pierwszy raz, trzy oczka wyżej niż w zeszłym roku. Marlon Hofstadt na 97. A u nas ze swoim numerem Uno, I Like, róbcie głośniej, Southstar razem z nim.

Prima Donna, znaczy pierwsza dama od Two Colors w Melo Radio, to weekendowe Melo, które Patryk spędza na przystanku aktualnie. Ciekawe zdjęcie wysłał. Zdjęcie z dziurawym dachem tegoż właśnie przystanku. I uwaga, piękny cytat z filmu. Stary, ja tu na deszczu, wilki jakieś. Pozdro Patryk, mam nadzieję, że autobus wkrótce przyjedzie. Chociaż z drugiej strony, to ja nie byłem pewny, że to były wilki. Może to jednak kojoty były. Pozdro dla kumatych. Dmitry Vegas, Like Mike, już teraz. Thank you. Gramy głośno.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: All of my love, Eben i Zibizu w Melo Radio. To weekendowe Melo, rozkręcamy się przed dobrym Melo. Jak je dzisiaj zaczniemy, to skończymy dopiero jutro o 11, bo jutro po raz kolejny o 10 punktualnie w Melo Radio After. Mam nadzieję, że będziecie ze mną, co? Będziecie?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20.00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Luster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego. Zapisnego Melo. Słuchaj już dziś po 20.00. Tylko w Melo Radio. So let me try your... Najlepsze Melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Po reklamie. Get it?

To A-Log, The Chainsmokers, May Stevens z numerem Jungle w Melo Radio. Dobre Melo, dzisiaj od godziny 20, a my podróżujemy razem z wami po świecie najgłośniejszych i najgorętszych nazwisk światowej sceny muzycznej, bo pojawił się ranking top 100 DJs, DJ Mag. A-Log na miejscu czwartym, no i spada z podium, ustępując tam miejsca Animie, bo to właśnie on wskoczył na miejsce trzecie. Sprawdźcie, jak radził sobie w tym roku Axwell, bo to właśnie on pojawia się teraz na antenie. Śpiewać będzie Bon, a numer zatytułowany jest Whatever Turns You On.

0: Walk with me, Felix Janiszaus w Melo Radio, to weekendowe Melo. Jak się bawicie? Jak wasze samopoczucie? No i czy jesteście gotowi?
1: A już od 13 zagramy!
0: Bo w kolejnej godzinie lubię cię jak lato. Za oknami pada, a u nas zaświeci dla was słońce, modelki włodarskie punktualnie o 13 w Melo.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Mamo, ten bohater jest dziwny.
11: Nie lubisz go?
10: Lubię i to jest najdziwniejsze.
12: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Panie Pascalu,
17: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie. Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
19: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Siemanko, w tej godzinie zagramy sobie w Podejmij Wyzwanie. Bądźcie czujni, bądźcie gotowi, bo wkrótce rzucę hasło z prośbą o telefonowanie do studia. A teraz modelki włodarskie, opoka, cześć.

Silva Bumpa on Tonight na miejscu 22 we wczorajszym notowaniu 30 Meloradia. Może być lepiej, choć na razie trend spadkowy. Wszystko zależy od was. Player Meloradio.pl, tam jest całe notowanie dla was. A ja bym tak chętnie zachęcił, żebyście zerknęli do propozycji, które są na samym dole. Tam na przykład James Hype, król, jeżeli chodzi o technikę podczas grania na scenie. Kolejna rolka wjechała do niego na social media, na której pokazuje, jak dzięki okularom wziętym od swojego fana udowadnia, że on gra na żywo i co on tam za tymi dekami wyprawia. Sprawdźcie sobie. A teraz Anima, Ellie Goulding, Hypnotized, Melo.

0: Sexy Magic, Katri Alpaka Amoroso, Pink Panthers w Melo Radio, a za chwilę podaj mi wyzwanie. Jak macie ochotę sięgnąć po meloskiety z naszej limitowanej edycji, to proszę dzwonić pilnie do studia 321-321-777. Podaj mi wyzwanie już za kilkanaście minut. Czekam na wasze telefony. 321-321-37.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: dawkom kasy w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: Dwie stówy są twoje!
1: Dziękuję bardzo!
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Twojego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
3: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
2: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
4: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
2: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!
5: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
7: Aktywny tryb życia.

0: żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
4: doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Po reklamie.

0: Nieważne, czy w głośnikach, czy w słuchawkach, ten numer zawsze brzmi dobrze. Animals i Martin Garrix w weekendowym Melo. A teraz podejmij mi wyzwanie. Terenie, razem ze mną, siemanko.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Tereniu, słuchaj, dzisiaj jest dzień gier planszowych i ja pomyślałem sobie, że taką grę planszową specjalnie dla ciebie stworzę. Zagramy w ramach wyzwania?
1: Gramy, wow!
0: Kochana, no to słuchaj uważnie. Budzisz się w niedzielę rano po dobrym Melo w obcym mieście. Twoim zadaniem jest odnaleźć przyjaciół. Wychodzisz z hotelu. Możesz iść w lewo albo w prawo. W lewo jest znak najlepszy after, a w prawo park miejski. W którą stronę idziesz, żeby ich szukać?
1: Najlepszy after.
0: Bardzo dobrze, idziemy w lewo, świetnie. Dochodzisz, moja kochana, do bloku. Są trzy klatki schodowe i, uwaga, przed jedną stoi babcia z pieskiem, przed drugą kurier z jedzeniem, a przed trzecią policyjny radiowóz. W której klatce są twoi znajomi?
1: Kurier z jedzeniem.
0: Dobra, wybrałaś drugą klatkę, więc uwaga. W pierwszej na pewno byś nie znalazła swoich znajomych, bo tam się nic nie dzieje. Babcia zadzwoniła po policję, bo w bloku grała głośno muzyka i wyszła sobie po prostu popatrzeć. Wchodzisz do drugiej klatki, uwaga, tu nie ma twoich ludzi, ale spotykasz dostawcę jedzenia, który mówi, że właśnie z nimi rozmawiał, bo ma im dostarczyć pizzę i że pomylił klatki i że zabierze cię do nich i to znaczy, że brawka, bo dotarłaś do swojej imprezowej ekipy, moja kochana, gratulacje! Żeby w życiu wszystko szło tak łatwo, co?
1: Jest. Sama jestem babcią i nie wybrałam babcią.
0: Babciu Tereniu, w takim razie zdejmuję skiety ze swoich stóp, pakuję i wysyłam do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Żartuję, będą nowe, świeże i pachnące. Baw się dobrze i super weekendu ci życzę. Pozdrowienia dla ciebie i wszystkich twoich. Pa!
1: Pozdrawiam, pa!

0: Katy Perry, Snoop Dogg i California Girls przed 14, a my już gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo.
1: A już o 14 zagramy
0: Music Sounds, Fast Boy.

promocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: tego dnia. Autopromocja. Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
3: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Tato, z czego były pierwsze książki?
10: Z glinianych tabliczek?
9: To jak wtedy zaginali rogi?
11: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
15: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Siemanko, to weekendowe Melo. Rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Sety od 20, a teraz Music Sounds i Fast Boy. To jest pierwszy numer ode mnie o 14. Inni gadają, niech tak robią dalej. A my już wam gramy. Opoka, cześć.

Liwka, poza tobą nic. Dziś w weekendowym Melo zaglądamy sobie do rankingu DJ Mag, DJ Stop 100. No i tam kilka ciekawych nazwisk, które po raz pierwszy pojawiły się w tym zestawieniu 100 najlepszych, najpopularniejszych DJ-ów. To najlepszych to nie do końca chyba o to chodzi, bo nie chodzi o technikę, o to kogo kto lubi i ile osób kliknęło w głosy. No ale na tej podstawie na przykład Mahmud Orhan pojawił się po raz pierwszy. Warto na tego gościa zwrócić uwagę. Z gości, których znacie z naszej anteny, m.in. Shimza, m.in. Sony Fodera, no i debiutuje również wybitny Padre Guilherme. Bez wątpienia najlepszym DJ-em tego zestawienia okazał się One More Time i pewnie nie ostatni David Guetta, którego teraz posłuchacie razem z Alphaville i Avon Max, Forever Young.

0: A w oryginale Kygo, ale remix Take It Back zrobił Robin Schulz, który dzisiaj pojawi się w ramach dobrego Melo Player, meloradio.pl. Tam caluteńki line-up dla was. Sprawdźcie, kogo jeszcze ściągnęliśmy do ekipy dobrego Melo w Meloradiu. A za kilka chwil Huntrix i Golden.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
1: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super.

0: kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: O reklamie.

Sophia Loren, DJ Remo, Tymek, tak gramy wam w Weekend of Melo, w Melo Radio. Czytam sobie, że planują na dwójce zrobić najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości, jakiego do tej pory jeszcze nie było, bo ma mieć podobno, uwaga, uwaga, aż 48 kilometrów długości. Przejazd tego odcinka zajmie 41 minut, czyli mówiąc krótko, nie taka szybka ta autostrada. Gdziekolwiek, którędykolwiek jechać będziecie w trakcie weekendu, polecamy się z naszą muzą. Happiness is so sad. Swedish House Mafia gra dla was.

0: Zgaduj, na którym miejscu byli w rankingu top 100 DJs DJ Mac.
1: Na pierwszym?
0: Lucas and Steve. No nie, no chciałbyś.
1: Nie
0: pierwszym, na pierwszym Guetta, Lucas and Steve na miejscu 77. No spadli w stosunku do zeszłego roku o 11 pozycji. Do rankingu pewnie zaglądać będzie również Konrad dzisiaj po południu.
1: Tak jest.
0: Baw się dobrze.
1: Słuchaj, jak może być inaczej w takim miejscu?
0: Przynajmniej nie pada u nas, jest słonecznie i pogodnie. Wy też bawcie się cudownie dziś.
2: A już o 15 zagramy.
1: How does it feel?
0: Ciekawe, jak będziecie czuć się jutro o godzinie 10. Zapraszam na after. Bądźcie koniecznie. Do usłyszenia. Hej.
2: Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

0: Reklama.
1: Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
11: Już to czytałyśmy?
10: Już to wymyśliłam.
12: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: Panie Pascalu.
14: Tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Grę piłkarską.
4: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
3: Super, dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może

0: Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: No to jedziemy z tą sobotą i odparamy before przed dobrym melo. Dub Dogs, How Does It Feel na początek 15. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Armin van Buuren na 14 minut po 15, tak podkręcamy tempo w Melo. Kiedy ostatnio pożyczaliście od kogoś hajs albo pożyczaliście go komuś, bo zabrakło siana do wypłaty? No, kto tego nie zna, niech pierwszy rzuci kamieniem, ale mam na to rozwiązanie, bo już w poniedziałek w Melo szybka kasa, no i szansa na zgarnięcie 200, których nie będziecie musieli oddawać, a co więcej, nie będziecie też na przykład musieli wysyłać żadnego SMS-a za kasę, żeby je zgarnąć. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i tam piszcie, na co potrzebujecie kasy.

0: Ależ to jest dobry numer. Joel Corey, Hannah Blaine. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Zdarzyło wam się kiedyś udawać przed rodzicami w nocy, że śpicie, jak zaglądali do pokoju, chociaż nie spaliście? No, pewien typek też próbował i to nie przed rodzicami. Za chwilę o tym wam opowiem. Zagra nam też La My Life, jest Going On. To wszystko jeszcze przed 16.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
8: Po reklamie.

Sean Paul, David Guetta i Becky G, tak podkręcamy tempo w Melo. To jest mocne story. Typ, słuchajcie, był poszukiwany listem gończym, przyjechał do Polski, no i zapukała policja. Co chłop zrobił? Schował się w Wersalce, no tylko trochę był chyba za gruby, bo łóżko było niedomknięte, no więc policja typa wyczaiła, no a ten jeszcze później udawał, że śpi. No najlepsze, że on w ogóle przyjechał, słuchajcie, do Polski do, nazwijmy to, znajomej. No to teraz też będzie miał znajomych w więzieniu, chociaż czy będzie równie zadowolony, to nie wiem. A to świeżynka w naszej playce, Matt Bukowski i Natalia, Grawitacja.

0: Yours and Yours and Desire, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 16, no i żaden deszcz nam nie przeszkodzi w Biforze, no bo przecież w weekend, no to myślę, że każdy ma dobry nastrój, niezależnie od tego, jaka jest pogoda.
1: A już o 16 zagramy
0: Whatever Turns You On. Axwell i Bon punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z Melo.
1: Autopromocja.
2: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
3: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
2: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
3: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
2: Żebyś wiedział, że...
3: jesteś zwycięzcą.
2: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
3: Marcin Sikora.
2: Waldek Darłak.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: wali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
3: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
4: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
5: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
4: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
6: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
4: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
7: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
8: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Inomax, Inowrocław zaprasza.
10: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
13: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26-36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
19: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
20: Pokaż!
19: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
20: A ile tych linii?
19: Giga!
20: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: I jeszcze przyceny na urodziny mają. To podwójny powód do kupowania.
0: Po reklamie.
1: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
21: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
22: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
21: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
22: To prawda.
1: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Melo Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
23: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
24: Axwell i Bonto na początek, ale za chwilę też polski akcent, bo Sibul się pojawi, przed nami też Fucha i Liwka i Enklawa, to wszystko w przygotowanej przeze mnie na 16 plejce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam, zapinamy pasy, no i ruszamy.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Two Colors i Primadonna, tak podkręcamy tempo w Melo na kwadrans po 16. To się dopiero nazywa bydlak, a mianowicie największa dynia na świecie. Ostatnio taką wyhodował 65-letni pan z brytyjskiej miejscowości. No i ta jego dynia ważyła, słuchajcie, uwaga, tonę 295 kg 800 gramów. Matko, ile on to musiał hodować? Chociaż ja to i tak, jak typowy jesieniarz, myślę tylko, ile z tego by było pumpkin spice latte.

0: Robin Schulz i Take It Slow, to Mel Radio, to 27 minut po 16, a za chwilę powiem wam, co można zrobić z połączenia dwóch hulajnóg elektrycznych i kanapy. Zagra nam też Calvin Harris, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak do domu trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
4: Kasa leci już do ciebie.
3: Super, dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
0: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
0: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
0: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
0: Zadbaj z nami o swoje auto.
2: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach. Mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie 2. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie 3.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
13: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
15: A teraz w RTV Euro AGD.

0: Se pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Po reklamie. Meloradio i Wrocław na 98,1 FM.

wieczora jeszcze nie ma, ale zabawa na pełnej, bo to jest właśnie Before. A w nim Daddy Cool na 18 minut przed 17. To dopiero akcja w Stanach Zjednoczonych. Wyobraźcie sobie, że dwóch kolesi wpadło na pomysł, że na dwóch hulajnogach elektrycznych położą kanapę, no i w ten sposób sobie jechali, aż ich policja zatrzymała. No, o telewizorach, które leciały przez okna albo skakaniu na stół na domówkach, to ja słyszałem. Ale żeby wykminić kanapę na hulajnogach, to tam chyba nie tylko chipsy i paluszki były grane, coś czuję.

0: No mam nadzieję, że wy w waszych kurkach też robiliście to wo-o-o. Tak podkręcamy tempo w Melo. Jeszcze przed 17 u nas Wasted, a po 17 też dużo muzycznych smakowitości dla was przygotowałem.
1: A już o 17 zagramy
0: Turn the Lights Off. No i tak zagramy oczywiście punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
17: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
19: Pani Barbaro, a gdzie kupić
20: Panie mam... Pascalu, na mediaexpert.pl.
19: No dobrze, a taki fajny prezent...
20: Na mediaexpert.pl.
19: No to jeszcze, żeby wszystko było tak...

0: 98 i 1 FM. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Czy jeszcze leżycie w łóżku i myślicie o tym, jak się przygotować do imprezy, czy już może na pełnych nogach? Mam dla was najlepszą muzę, Turn the Lights Off. Na początek Konrad Fraczek, witajcie.

All of my love w Melo 14 minut po 17 to jest Before, a niemal połowa z nas, zanim zacznie na przykład robotę, ma jakiś swój, słuchajcie, rytuał. No i okazuje się, że 1/3 po prostu przygotowuje coś do picia, no bo wiadomo, najlepiej robotę zacząć od kawusi. 31% po prostu przygotowuje potrzebne materiały, a 28% z nas sprząta sobie na biurku i najbliższe otoczenie. Chociaż myślę, że i tak naszym ulubionym rytuałem, jeśli chodzi o pracę, jest po prostu wychodzenie z niej. No oczywiście nie mówię o mojej, bo tu jest mi bardzo przyjemnie, tym bardziej gdy grałam takie numery. A Armin van Buuren to już teraz przed nami, za chwilę też David Guetta i Alok.

0: To Tiësto i Hard to be around. My podkręcamy tempo 27 minut po 17 na dworze. Dzisiaj taka typowa jesienia. Jak wy sobie z tym wszystkim radzicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo, jak radzicie sobie z barową pogodą. A u nas za chwilę The Way RR.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: reklama. Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfona. Mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie 2. Mleko wypasione Mleko Vita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie 3.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
20: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
21: Każdy z nas ma swoje smaki, a
0: ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
21: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
22: Poznań, płatność zakończona.
23: Kraków, ruszamy dalej.
24: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi.

No z nim to może być bajka i to nie tylko Disney, a Kiza w Biforze, a ja parę chwil temu pytałem was o patenty na deszczową, jesieniarską pogodę, no i Karolina napisała na WhatsAppie Melo, że odpaliła sobie w chacie radio, zrobiła Pumpkin Spice, no i od razu humor lepszy. W podobnym kierunku też Sylwia poszła, która na pocieszenie robi sobie dzisiaj z kolei szarlotkę, a swojego chłopa wysłała po lody do niej i tak sobie będą dzisiaj szamać. No ładnie dziewczyny smaka robicie, ładnie. Ładnie to tak? Tutaj człowiek zazdrosny, bez ciasta, bez kawy, ale z dobrą muzą. Fastboy Music Sounds to już teraz przed nami.

0: Joel Corey i Lionheart, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 18 w Melo. Mam nadzieję, że wy już w imprezowych nastrojach, no bo to jest before, a my coraz bliżej wieczora i nocy, a wtedy oj się będzie działo.
1: A już o 18 zagramy
0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Wyprzeć zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
16: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
18: Za mnie! Panie Pascalu,
19: tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
18: A to pędzę, lecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
21: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
22: No to jedziemy z tą 18, bo nie ma na to czekać. Happiness is so set na dobre otwarcie. Za chwilę też Overdrive, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

pogwizdać sobie przy sobocie można przy takich numerach. Dive into the Ocean to Mel Radio, to Before i to już kwadrans po 18, a my podkręcamy tempo. A ja tymczasem przeglądam internety, bo znowu głośno o Danielu Martyniuku. On ostatnio jakąś taką wielką przemianę podobno przeszedł, że już dobry będzie. Ale słuchajcie, trafiłem na nagłówek. Faustyna Martyniuk pochwaliła się roztańczonym synkiem. Czysty Daniel. Widzicie podobieństwo do taty? Ja może i widzę, ale lepiej, żeby on w ślady taty swojego nie szedł może. J-Lo!

0: No, James Hype to zdecydowanie zna się na podkręcaniu tempa, ale nie tylko on, co za chwilę wam udowodnię, grając dla was świeżynkę w naszej playce, ale zanim ona, to m.in. David Guetta jeszcze przed 19, więc bądźcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
1: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
2: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
1: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
3: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
1: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!
4: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
9: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Ależ się jaram na to, że będę mógł zagrać wam ten kawałek, czyli świeżynkę w naszej playlistie. Jaram się dlatego, że jak odpaliłem go sobie w furce, jadąc do radia, no to od razu się w taki bardzo dobry nastrój chillowy wprawiłem, taki też trochę imprezowy, taki idealny, jednym słowem, przy weekendzie. No i stwierdziłem, że muszę wam to zagrać. No to co, jesteście gotowi? Spektrum, Morena z Pyt Up, to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, bo naprawdę warto.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: No po Alce same chodzą na kierownicy, co nie? A i nóżka też gdzieś tam chodzi, no bo przy takich numerach to zdecydowanie się nie da inaczej. Back to yours, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19:00. A po 19:00 powiem wam między innymi co zrobić, żeby zgarnąć trochę siana. I to już w poniedziałek.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Magnetic. No ja bym tak bardzo chętnie na przykład magnetycznie przyciągał pieniądze. Magnetic u nas punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Melo, bo u nas najlepsza muza.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: 19 na zegarkach, a Before przed dobrym Melo dopiero się rozkręca. Magnetic otwiera nam tę godzinę, za chwilę Lady Gaga. Ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Marlon Hofstad w Melo Radio, tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo. Macie już pomysł na poniedziałkowy wieczór, bo mogę wam parę podrzucić. Na przykład kino, wyjście do restauracji albo kręgle i za to wszystko może zapłacić wam właśnie Melo. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Melo Radio, a już w poniedziałek szansa na dwie stówy. Dwie stówy, które mogą być właśnie wasze. Meloradio.pl, tam zaglądajcie, a już teraz Lanberry.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Radio, Sexy Magic to Melo Radio za 29 minut po 19:00 to Before przed dobrym Melo. A ja się, słuchajcie, jaram się po wiadomości, którą dostałem od Gosi na naszym WhatsAppie, niezłej wiadomości. Bo Gośka napisała, że powiedziała tak i podesłała fotkę. No to gratulacje, no i oczywiście trzymamy kciuki. A wy jak wspominacie swoje zaręczyny, albo to jak pytaliście, czy ktoś zostanie waszym chłopakiem albo dziewczyną? Dajcie znać w wiadomości na WhatsAppie Melo, odnośnik do niego macie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: szybką kasę w Meloradio i wydaj ją. Nadal tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: 200 są twoje.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy

0: Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
1: Pokaż!
0: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
1: A ile tych linii?
0: Giga!
1: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
4: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

All I Know w Melo, 15 minut do 20. Jak powiedzieliście, tak, o to pytałem was przed momentem. No i takich historii to się nie spodziewałem. Monika napisała na WhatsAppie Melo, że jej chłopak zabrał ją na roller coaster, gdzie na samej górze wyciągnął pierścionek zaręczynowy, no i była tak zdziwiona, zaskoczona też przy okazji, że dopiero na dole się zgodziła. No piękne story. Weronika z kolei nie jest zaręczona, ale to inne pytanie, czy będziesz moją dziewczyną, padło, uwaga, w basenie na wspólnym wyjeździe. No zapachniało High School Musical. Ale kto z drugiej strony nigdy nie marzył o takiej miłości? O, Lost Frequencies już teraz przed nami. Jeszcze przed 20 też Wiktoria Kidek, Księga Żywiołów. To Melo Radio, to Before przed dobrym Melo.

Axwell Ebon v Melo. My tak podkręcamy tempo i oczywiście to też będziemy robili po 20, bo przed nami The Best of Tomorrowland. Koniecznie zostańcie z Melo. Ja wam życzę dobrej nocki, dobrej zabawy. Bądźcie niegrzeczni. Wracam jutro po 15. Hej!

0: Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Innowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Kiciu,
9: a?
8: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
3: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
2: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
4: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
2: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
5: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
6: Pokaż.
5: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
6: A ile tych linii?
5: Giga.
6: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Inomax, Inowrocław zaprasza.
8: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
0: Po reklamie.

0: Rehab. Cyberpunk Radio.
1: To jest Rehab z

0: Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza.
1: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Teraz algorytmy social mediów decydują za Ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. InnoWrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty, bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości Cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
0: Po reklamie. Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was, Skytech. Zapraszam na 93. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo nowej muzyki, jak zwykle. Nowe traki od Masano, Lucas and Steve, Sidepiece i wiele, wiele więcej. A na początek tajemnicze ID. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zacznijcie.

0: słuchacie, this is SkyTech. Jeden z moich ulubionych producentów ostatnio, Massano, razem z Echo, Accelerate. Tuż przedtem Belladonna i Damon z numerem Call My Name, a już za chwilę Andrea Casta z numerem Awake. Dajcie głośniej.
1: This is SkyTech. SkyTech.
2: There are so many stars in the sky, and we know lots of them. Yet we haven't unearthed everything.

słuchacie, this is Skytech. Piękny, progresywny, hipnotyczny groove od Sary Jane, Party Bringers. Tuż przedtem Arco z numerem Slow Down, a już za chwilę Tungewach i Tandy z numerem Rare. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is SkyTech. Nie wyłączajcie odbiorników i nie wyłączajcie swoich mózgów wbrew temu, co mówi tytuł tego numeru. Duke & Jones, Turn Off Your Brain w remiksie Rewired. Tuż przedtem holenderski duet Lucas & Steve z nowym numerem This Ain't Just Music. A już za chwilę ciekawy cover od Holophonic i Booth, We Are Your Friends. Dajcie głośniej.

0: Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zabrałabym mężonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
2: Dwie stówy w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

Dobre Melo w Meloradiu.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
3: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Rano obudzi największego śpiocha.